0: faccio non sto sotto pogląd. Mam w iPhone jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Jazz. Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. 9 miejsce i 51 punktów. Z takim dorobkiem Wiślanie Masterway Skawina zakończyli sezon piłkarskiej Betclic trzeciej ligi. Drużyna ze Skawiny po rundzie jesiennej była w gronie zespołów, które mogły realnie liczyć na awans, jednak wiosna nie poszła już po myśli Jaśków. O minionym sezonie oraz o planach na kolejny opowie dyrektor sportowy Wiślan Paweł Osiecki.
2: Cel został zrealizowany, ale niestety niedosyt jest bardzo duży, bo po pierwszej rundzie, gdzie mieliśmy straty do lidera 2 punkty, no to wylądowaliśmy na 9 miejscu i tak skończyliśmy rozgrywki. No dlatego gdzieś ten apetyt rósł w miarę jedzenia, no i skończyło się no niezbyt dobrze, ale cel został zrealizowany, utrzymanie było celem, także no jesteśmy pod tym kątem zadowoleni.
1: Porównując sytuację Wiślan z ubiegłego sezonu, gdzie tak naprawdę do ostatniej kolejki nie wiedzieliście, czy na pewno utrzymacie się w trzeciej lidze, teraz tak naprawdę po tej pierwszej rundzie, no ciężko było myśleć, że będzie inaczej niż utrzymanie, natomiast co się w takim układzie zmieniło od jesieni przez wiosnę, że ten niedosyt właśnie się pojawił? Czy tu bardziej chodziło o kwestie stricte sportowe, to że tych porażek czy tych remisów ogólnie, że za często gubiliście punkty, czy może z pańskiej perspektywy trochę inne aspekty miały tutaj wpływ na troszkę gorszą dyspozycję Wiślan na wiosnę ubiegłego sezonu, już ubiegłego sezonu?
2: Tak, no tych czynników na pewno jest kilka. Kluczowi zawodnicy w okresie przygotowawczym doznali kontuzji, oni gdzieś dochodzili do siebie dłuższy czas. Przeciwnicy też po tej pierwszej rundzie gdzieś bardziej zaczęli nas czytać, bardziej widzieli, jak funkcjonujemy. No już każdy inaczej się na nas nastawiał niż w pierwszej rundzie, gdzie tak naprawdę w jeszcze wcześniejszym sezonie utrzymaliśmy się, no powiedzmy, cudem. To inaczej przeciwnik się do nas nastawiał pod tym kątem, że no nie liczyli, że po prostu tak będziemy grać i funkcjonować. A po tej pierwszej rundzie, gdzie mieliśmy to trzecie miejsce w tabeli, to przyłożenie się do nas było zdecydowanie inne. No i tak jak mówiłem wcześniej, te kontuzje na pewno nie pomogły.
1: Spore zmiany w ostatnich latach, mam wrażenie, w Wiślanach się dzieją. Jedni zawodnicy odchodzą, drudzy przychodzą. Tak samo też jest z zakończeniem tego już ubiegłego sezonu. Kilkunastu przynajmniej zawodników opuściło Skawinę. Jakie tutaj miały czynniki główny wpływ?
2: Przede wszystkim to względy sportowe, ale też ta liczba, wiadomo, może być duża, bo też chcemy zmniejszyć kadrę. Mieliśmy szeroką kadrę 27 zawodników. Teraz chcemy ją co najmniej zmniejszyć o 3 zawodników. Dlatego to też miało wpływ, że jednak tych zawodników sporo odeszło.
1: Który rywal przysporzył wam najwięcej problemów, po których meczach no ciężej było zasnąć, bo może było szkoda, że nie udało się wycisnąć czegoś więcej, że może tych punktów w tabeli na koniec byłoby troszkę więcej?
2: No, patrząc na perspektywę drugiej rundy, no to praktycznie każdy przeciwnik, no bo bardzo nam nie szło, ale jeżeli patrząc na cały sezon, no to na pewno 2 takie bardzo nieudane mecze z Lubaczowem. Wysoka porażka u nich i tak samo porażka u nas po błędach indywidualnych.
1: To też chyba można było powiedzieć już zarówno po jesieni, jak i po wiośnie, że no to nie są łatwe warunki, że jednak każda drużyna chce uszczknąć dla siebie jak najwięcej i tu nie będzie odstawiania nogi.
2: No tak, no to zdecydowanie jest najlepsza trzecia liga w Polsce, ta nasza grupa. No i tak samo te drużyny, z którymi rywalizowaliśmy w pewnym momencie o awans, o baraże, no to finansowo nas przerosły i no jakby brakło jednak tej jakości momentami.
1: Do tej pory graliście przy Mickiewicza, ale jest szansa na to, że nowy sezon rozpoczniecie już w swoim nowym domu. Byłem tutaj kilka miesięcy temu, no zmienił się anturaż bardzo.
2: Działamy bardzo szybko, chcemy wszystko zrobić, żeby sezon rozpocząć na tym obiekcie. No jeżeli nie będzie to możliwe, będziemy się starali grać początkowo na wyjazdach. No to jest jednak nasz dom. Tu się najlepiej czujemy, tu najlepiej funkcjonujemy. To jest nasze miejsce.
1: I to miejsce też może dać takiego pozytywnego kopa na przyszłość, bo już można powiedzieć, że Wiślanie, jeżeli chodzi o poziom profesjonalizmu, myślę, że naprawdę nie odstaje, a nawet może być jakimś przykładem dla troszeczkę mniejszych klubów, które może mają trochę gorsze warunki infrastrukturalne, może trochę gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o cały proces przygotowania do meczu i tak dalej, bo wiadomo, że co zespół to troszeczkę inne podejście, ale fakt faktem, ten sezon też mógł wam pokazać to, że to, co robicie i w jakim kierunku podążacie, ma rzeczywiście sens, że obecność pod Krakowem, tak naprawdę, gdzie już wiemy, że mamy 3 zespoły krakowskie w ekstraklasie, to wcale nie oznacza, że nie można starać się jak najlepiej po pierwsze wykonywać swoich obowiązków, po drugie cieszyć kibiców, a po trzecie dla takiego własnego rozwoju starać się i iść do góry.
2: No z zdecydowanie na pewno nowy stadion da nam jeszcze kopa do cięższej pracy, no bo to będzie taki pozytywny bodziec dla nas tutaj wszystkich działających, czy dla prezesa, ludzi zarządzających, czy nawet ludzi pomagających, no bo to jednak będzie spory przeskok, ale i spora wygoda dla nas tutaj funkcjonować. No jeżeli chodzi o to, no to my staramy się robić tak, żebyśmy byli klubem jak najbardziej profesjonalnym i żebyśmy tak byli odbierani w środowisku. Wydaje mi się, że tak jest. Jak spotykam się z zawodnikami, to naprawdę są pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj się buduje.
1: Bo to nie jest też tak, że to jest wyłącznie wasze widzimisię, że wy chcecie być jak najbardziej profesjonalni, tylko że no, prawda czasu, prawda ekranu. Trzeba po prostu takim być, jeżeli chce się coś osiągnąć, nawet na poziomie czwartym rozgrywkowym.
2: No pewnie, że tak, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o profesjonalizm, takie podejście, no to jesteśmy w top 5 takich klubów tutaj na tym naszym poziomie, bo naprawdę przykładamy do tego bardzo dużą wagę.
1: Co się teraz dzieje, bo już jesteśmy troszkę po zakończeniu sezonu, po ostatnim meczu z drugą Koroną Kielce. Rozumiem, że zawodnicy na urlopach, ale z tego co słyszałem, sztab mocno i ostro pracuje.
2: Tak, sztab mocno pracuje, dopracowuje model gry. My też tu prężnie działamy, żeby pozyskać nowych zawodników. Rozmawiamy, sondujemy i staramy się uzupełnić tą kadrę.
1: No właśnie, i w jakim kierunku to będzie szło? Czy dalej będziecie szukali kogoś młodego? Bo wcześniej raczej opieraliście się, przynajmniej mówię o tym już ubiegłym sezonie, na zawodnikach, którzy dopiero prosperują, że tak naprawdę nie szukaliście już może bardziej tych doświadczonych, którzy już mają ogranie chociażby w wyższych ligach, czy też w ekstraklasie, bo też się tak zdarzało. Rozumiem, że dalej to będzie kontynuowane.
2: Chcemy tutaj troszkę taką większą mieszankę gdzieś tego doświadczenia z młodością zrobić, ale jak najbardziej będziemy się chcieli opierać na młodych zawodnikach z regionu.
1: Ten proces ich pozyskiwania to jest proces łatwy. Wiadomo, że dla wielu młodych chłopaków granie na poziomie trzeciej, czy nawet może już patrzymy tutaj czwartej ligi, może być na początku takie mało zachęcające, ale z drugiej strony no, od czegoś trzeba zacząć.
2: To znaczy tak, no przede wszystkim ta lokalizacja i to, jak chcemy pracować i funkcjonować, przyciąga tych zawodników i naprawdę no, mamy w czym wybierać i bardzo dużo sondujemy nazwisk. Bardzo dużo się tych piłkarzy przewija tutaj.
1: No i mam wrażenie, że najwięcej dla was takiej informacji, no to jest to, kogo mogliście oglądać w meczach ze sobą, tak? Czyli w tej grupie czwartej. Czy to będzie wasze takie poletko, z którego będziecie wybierać zawodników, czy też może patrzycie na inne regiony Polski, bo dzisiaj dostęp do Y-Scouta naprawdę nie jest trudny.
2: To znaczy tak, to rzeczywiście skupiamy się na tej naszej lidze, na zawodnikach, których znamy, zawodnikach, których chcemy odbudować. No i to jest jakby nasz taki, docelowo tutaj chcemy się obracać i stąd pozyskiwać zawodników.
1: Powiedzieliśmy, że sztab ostro pracuje. Rozumiem, że nie było żadnych zmian w jego składzie. Trener zostaje na miejscu.
2: Tak, dokładnie. Trener zostaje na miejscu, ma nasze pełne zaufanie i chcemy ten projekt realizować cały czas.
1: Trener też chciał, rozumiem.
2: Oczywiście tak.
1: Co do tych nowych zawodników, którzy mogą się pojawić, wy też szukacie pewnie konkretnych pozycji pod ten, jak już pan wspomniał, nowy model gry, który się szykuje. Czy można się spodziewać, że Wiślanie będą z czasem bardziej ofensywni, może troszeczkę bardziej pragmatyczni w swojej grze?
2: My chcemy grać ofensywnie, chcemy grać przede wszystkim ładnie dla oka. No niekoniecznie może nam to wychodziło w ubiegłej rundzie, ale to cały czas chcemy realizować. Chcemy otwierać od bramki, wysoko presować, no i przede wszystkim funkcjonować z piłką i żeby zawodników też cieszyła ta gra.
1: Czy to się rzeczywiście opłaca na tym poziomie? Chodzi mi tutaj o to, że to jest mimo wszystko już bardzo fizyczny poziom i czasami, kiedy mamy do czynienia z, wydawałoby się, słabszą drużyną od nas, tutaj mówię oczywiście w kontekście Wiślan, to jak ktoś postawi przed nami autobus, a my gramy tiki-takę, to tak nie do końca to ma sens, bo i tak się kończy na wrzutce, która i tak ląduje na głowie przeciwnika.
2: No właśnie dlatego tu próbujemy dopracować ten model, bo no niestety zderzyliśmy się z ścianą. Bardzo dużej bezpośredniej gry było, jeżeli chodzi o naszych przeciwników, no i szukamy gdzieś na to rozwiązań, żeby lepiej zafunkcjonować w tych momentach.
1: Będziecie, podobnie jak w sezonie 25-26, starać się bardziej utrzymać, celować w konkretne miejsce, czy to tak naprawdę jest wszystko zależne od tego, jak rozpocznie się jesień kolejnego sezonu i wtedy będzie można już sądować, na co nas tak naprawdę stać.
2: Dokładnie tak, ale cel jakby taki główny, no to jest top 5, a zobaczymy, jak ta runda jesienna pójdzie i po prostu, czy będziemy w stanie zbliżyć się do miejsc walczących o awans barażowych. To jakby zweryfikuje nasze plany.
1: Patrząc na ligę, którą już myślę, że dobrze znacie, chociaż nawet tych zmian personalnych w innych klubach też będzie sporo, to kto może być takim największym graczem? Już wiemy, że Avi nie będzie, bo poszło poszła wyżej, a co z innymi?
2: To na pewno Krzo Ostrowiec Świętokrzyski, który rywalizował w barażu. Teraz podobno mają utrzymać budżet, także na pewno oni są takim głównym faworytem do wygrania ligi. Różne głosy dochodzą z Chełmianki, ale na pewno gdzieś też trzeba ich liczyć w gronie tych walczących o awans. Plus Pogoń Sokół Lubaczów też bardzo się wzmacnia i myślę, że też mają cel być wysoko.
3: A do rywalizacji ligowej Wiślanie z Kawina wrócą na początku sierpnia. Spacery z alpakami, lasery, parki rozrywki i wiele innych atrakcji czekają na dzieci w wakacje. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jak co roku organizuje wyjazdy dla najmłodszych. CKIS nie zasypia na wakacje, podkreślają pracownicy instytucji.
4: Karolina Kozanecka, zastępca dyrektora do spraw kultury. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wakacje oprócz oferty, która będzie się działa w mieście, czyli dla wszystkich mieszkańców bez limitu wiekowego, będzie również oferta dla dzieci i młodzieży. Jak zwykle, tradycyjnie, od wielu, wielu lat proponujemy ofertę, z której mogą skorzystać rodzice, zapisując swoje dzieci na 5 wycieczek w okresie letnim. Każdego dnia jedziemy gdzie indziej, będą inne atrakcje, a cały program oczywiście jest do zapoznania się na naszej stronie internetowej. Zaczynamy od Ninja Warrior Kids, a kończymy naszą ofertę 10 lipca. Spotkam się z największą atrakcją, czyli z alpakami, pięknymi, łagodnymi, przyjaznymi i niezmiernie ciekawskimi zwierzętami, które będziemy mogli głaskać, karmić i oczywiście uczestnicy będą mieli okazję poznać bliżej życie tych wyjątkowych zwierzaków, dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ich hodowli oraz codziennych zwyczajów. Nie zabraknie również bezpośredniego kontaktu, tak jak wspomniałam, bo będzie możliwość ich karmienia, przytulania, wykonania również pamiątkowych zdjęć, także wyprowadzania ich na spacer, na smyczy. To chyba niewielu z nas miało taką możliwość w życiu, żeby nie psa, ale właśnie alpakę wyprowadzić na spacer. No i oczywiście tak kończymy. A co jeszcze przez te kilka dni? No to będzie się działo dużo, dużo więcej.
5: Anna Wrzeszczyk, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Oczywiście układając program wycieczek, staramy się stworzyć alternatywę dla siedzenia przed telewizorem i siedzenia z telefonem, więc dużo aktywności ruchowych proponujemy podczas wycieczek, które znajdują się w naszej ofercie. I wiemy już, czym zaczynamy, wiemy, czym kończymy, ale pomiędzy dalej ciekawe propozycje, bo już we wtorek, 7 lipca będą dzieciaki mogły brać udział w różnych laserowych grach, więc też kupa zabawy, zwłaszcza dla miłośników gier komputerowych, filmów, akcji, bo choć na chwilę będą mogli pobawić się i wcielić się w rolę swoich bohaterów. No i 8 lipca, proszę Państwa, nikomu nie trzeba chyba przedstawiać. Szaleństwo, karuzele, kolejki, zjeżdżalnie i od wielu lat już istniejąca atrakcja ciągle dla dużych i dla małych tak naprawdę, bo można tam spędzić cały dzień i jeszcze nie zdążyć skorzystać ze wszystkich atrakcji, więc będziemy się starali przejść po większości i skorzystać z wszystkich oferowanych atrakcji. I 9 lipca, czwartek, coś nowego. Jedziemy tam pierwszy raz. Zaczniemy od warsztatów edukacyjnych od gąsienicy do motyla, czyli troszkę nauki, ale w taki przyjazny sposób podanej. No i oczywiście kontakt z owadami. A potem park linowy i wodne szaleństwo z gejzerami, z raszaczami, wodnymi armatkami. Także myślę, że dzień będzie pełen wrażeń, bo troszkę poznamy tajemnic z życia motyli, a potem już tylko sam ruch. Więc tutaj te alpaki na ostatni dzień, to faktycznie one są jak takie ukojenie po tych wszystkich atrakcjach, które dają dużo bodźców, dużo ruchu, a alpaki po prostu dzieciaki na koniec ukoją, żeby już spokojnie mogły wrócić do domu.
1: Zazwyczaj założenie było takie, że rodzice zostawiają dzieci, dzieci sobie tam jadą, potem wracają. Rozumiem, że dalej tak zostaje.
5: Tak, oczywiście dzieci są pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Dzieci odpoczywają i cieszą się czasem wolnym, a rodzice w tym czasie też mogą odpoczywać.
4: Ja bym powiedziała, że dzieci się bawią, a rodzice wtedy odpoczywają lub pracują. Ale rzeczywiście naszym celem jest przede wszystkim stworzyć ofertę pełną atrakcji. Dzieci są teraz bardzo wymagające. Niełatwo ich zadowolić. Na pewno z nami nie ma nudy i to jest naszym priorytetem, żeby było zróżnicowanie, ciekawie. No i oczywiście mnóstwo dobrej zabawy. Dlatego też takie, można powiedzieć, trochę takie kombo od takich wspinaczkowych i właśnie takich atrakcji, gdzie czeka na nas duża dawka adrenaliny, jak na przykład w Laser Parku, czy w strefie Ninja Wario, poprzez fascynujący świat motyli, no i oczywiście do tych alpak, które też są jakąś nowością. No i mamy nadzieję, jesteśmy przekonane, że fantastycznym doświadczeniem. Z nami nie ma nudy. Każda wycieczka to połączenie aktywnego wypoczynku, dobrej zabawy, nowych doświadczeń, no i oczywiście niezapomnianych wspomnień, które pozostaną z uczestnikami na długo po zakończeniu wakacji. Z takimi uczestnikami się spotykamy, którzy z nami jeździli nawet lata wcześniej, kilka lat wcześniej. Często spotykamy się na ulicy i dzień dobry, tak, witamy się i mówią tak, bo my z panią jeździliśmy na wycieczki. My również rozpoznajemy takie dzieci, twarze takich właśnie uczestników wycieczek, czyli ta oferta zawsze była popularna i zawsze miała dużo chętnych. Na to też liczymy i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie mają planów na początek lipca, początek wakacji.
1: To też potwierdza, że Centrum Kultury i Sportu nie idzie tak totalnie spać na okres wakacji, bo coś jednak będzie można tutaj zdziałać, będzie można gdzieś pojechać, ale chyba to też jest dla Was czas takiego delikatnego zwolnienia, bo mamy już za sobą chociażby dni z kawiny, to zawsze jest gdzieś taka cezura, od której powoli już zaczynamy liczyć ten okres taki letnio-wakacyjny. Co się tyczy Waszej pracy takiej na co dzień, to chyba też poza wyjazdami z dzieciakami i tak dalej, to jednak będzie ten czas chociażby na to, żeby troszeczkę odetchnąć, ale też mimo wszystko naładować baterię, żeby być gotowym na nowy sezon, który już jakby nie było za kilka miesięcy, bo we wrześniu znowu zaczynamy od nowa.
4: No powiem przekornie, że centrum nie idzie spać, ale idzie leżakować. Podczas wakacji jeszcze przygotowaliśmy taką specjalną ofertę we współpracy z fundacją Fun & Drive. Na Skawińskim Rynku 14 i 15 sierpnia będzie niepowtarzalna okazja przejechać się super furą. To będą różne piękne, szybkie samochody, między innymi Ferrari, Lamborghini, McLaren i Nissan GT-R. Dużo, dużo fajnych, których nawet nie umiem wymienić ich nazwy. Dużo atrakcji towarzyszących, czyli oczywiście dmuchańce, minimotorki i wszelkie animacyjne rzeczy dla dzieciaków, jak malowanie twarzy czy kolorowe warkoczyki. Serdecznie zapraszamy 14-15 sierpnia na Skawiński Rynek. To również jest propozycja wakacyjna, więc zwalniamy tempo, to na pewno w okresie wakacyjnym, choćby z racji na przerwę w sekcjach, czyli w tych codziennych naszych zajęciach, w tym, co jest dla nas najważniejsze i tym, gdzie bije nasze serce, czyli na salach gimnastycznych, na salach treningowych. Więc tutaj owszem, zwalniamy tempo, ale nie do końca śpimy. Przygotowujemy się na najbliższe wydarzenia wrześniowe, bo już od samego końca sierpnia znowu będzie się działo. Zapraszamy na najpierw gminne dożynki, później maraton plenerowy La Blas i wiele, wiele innych. Nie będę zdradzać, bo to będzie w innym wydaniu. Na pewno będziemy sobie o tym opowiadać, ale przez cały okres lipiec, sierpień właśnie kina plenerowe i ten event motoryzacyjny na Skawińskim Rynku. Nie ma nudy. Zapraszamy wszystkich.
1: Czego sobie życzyć na ten czas? Bardziej takiego odpoczynku, czy dobrej zabawy, czy dobrej pogody, bo bez niej pewnie też byłoby trochę ciężej z organizacją tych wszystkich wydarzeń, o której sobie wspomnieliśmy.
5: Tak, zdecydowanie życzymy sobie dobrej pogody. Odpoczynku troszkę też, bo nie ukrywamy, że jednak ten ostatni czas był dość intensywny i zakończenie sezonu sekcji i tak jak mówiłeś, dni z kawiny. Trzeba troszkę odpocząć, też pracownicy skorzystają ze swoich urlopów, więc ale spokojnie, będziemy nad wszystkim czuwać, wymieniamy się, nie zamykamy się dla Państwa, także gdyby coś potrzeba było, zapraszamy do kontaktu.
3: Szczegóły dostępne na cki.pl. Nie polecają beletrystyki, ale służą pomocą pedagogom, studentom i uczniom. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie to instytucja, której głównym polem jest nauka i edukacja. Nie znajdziemy tu bestsellerowych kryminałów, ale z pewnością można po wizycie w bibliotece wzbogacić chociażby swoją pracę naukową konkretną pozycją, mówi Agnieszka Bartnicka.
6: Biblioteki pedagogiczne charakteryzują się tym, że mają po prostu księgozbiór naukowy. Nie idziemy w beletrystykę. Beletrystyka jest u nas, można powiedzieć, przy okazji. Natomiast jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla studentów różnych kierunków studiów. Można powiedzieć, że wszystkich, chociaż tutaj ostrożnie z kierunkami technicznymi, dlatego że powiedzmy dla tej branży mamy najmniej literatury. Natomiast dla wszelkich kierunków humanistycznych, począwszy od pedagogiki, psychologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, no to tych materiałów jest zdecydowanie więcej.
1: Czyli rozumiem, że najczęstszymi gośćmi i czytelnikami są doktoranci, przyszli magistrzy, może też nawet uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
6: Ja myślę, że jednak przede wszystkim tak można powiedzieć, że zaczynamy od szkoły ponadpodstawowej. Jak najbardziej uczniowie szkół podstawowych też znajdą, bo tutaj mamy dla nich na przykład lektury, czy niejednokrotnie piszą referaty, zgłębiają wiedzę w jakimś temacie i wtedy też książki, powiedzmy, do ich wieku dostosowane z wiedzą naukową też są. Natomiast no, uczniowie szkół ponadpodstawowych, no to już się jak najbardziej mają określone, powiedzmy, profile szkół, gdzie literaturę też u nas znajdą.
1: Jak duży to jest księgozbiór, który Państwo tutaj posiadają? To już pewnie chyba trzeba liczyć w tysiącach.
6: No zdecydowanie tak. No powiedzmy, że ostatni numer inwentarzowy jest około 27 tysięcy, natomiast no, gdzieś po drodze były też selekcjonowane zbiory ze względu choćby na zniszczenie czy dezaktualizację pewnych książek. No właśnie na przykład techniczne bardzo szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te związane z komputeryzacją wszelaką. W związku z tym, że po prostu nie mamy fizycznie miejsca, musimy od czasu do czasu dokonać takiej selekcji i taki wybór wtedy pada na te, które no, są na ten moment powiedzmy archaiczne. Może przydałyby się komuś do prac jakichś porównawczych, historycznych, natomiast no, do bieżącego użytkowania już niekoniecznie.
1: Co do tej selekcji, w przypadku takich, nazwę to też, ale w cudzysłowie, zwykłych bibliotek, to jest tak, że no, trzeba zawsze podążać z duchem czasu, patrzeć za nowościami też, żeby chociażby podpowiedzieć czytelnikowi, po co po prostu warto sięgnąć. W Państwa przypadku myślę, że jest troszeczkę inaczej, to znaczy jeżeli ta działalność jest stricte zorientowana na naukę, na taką naukę, która niekoniecznie jest związana z samorozwojem, ale taką, która pomaga w dalszej pracy, to myślę, że szukanie takich tytułów jest jednak trudniejsze niż podążanie właśnie za tą wspomnianą beletrystyką, której raczej tu u Państwa nie znajdziemy.
6: Tak, znaczy trudniejsze. No jest to powiedzmy też współpraca pomiędzy nami a czytelnikami, bo to też od czytelników dowiadujemy się, czego potrzebują, co w tym momencie, jakie propozycje, publikacje są wykorzystywane również na przykład przez wykładowców, czy polecane przez środowisko naukowe, żeby po prostu mogli zgłębiać swoją wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, więc to jest taka obopólna współpraca. My szukamy dla nich, a oni przychodzą też z pytaniami, czy mamy jakąś pozycję, jeżeli jest możliwość zakupu takich książek, no załóżmy, nie wiem, nie występują tylko powiedzmy na e-bookach, tylko są faktycznie fizycznie do kupienia, robimy sobie taką listę i po prostu staramy się zabezpieczyć to, co studenci potrzebują. Mówię studenci, natomiast no, studenci niekoniecznie mówimy o ludziach 19-24 lata, tylko w późniejszym wieku też się studiuje, tak? Chodzi generalnie o po prostu dalszą naukę czy wykorzystywanie w pracy, no tak jak w pracy psychologa czy pedagoga, to również potrzebują materiałów, które znajdą u nas.
1: Kraków jest dużym miastem, to oczywiście truizm, ale mówię tu w kontekście tego, że jednak ten rynek biblioteczny, bibliotekarski jest o wiele większy, co nie oznacza, że wszystkie pozycje możliwe w Krakowie są dostępne. I czy też zdarzają się sytuacje, że przyjeżdżają tutaj studenci czy uczniowie właśnie stricte z Krakowa czy z innych miejscowości, bo akurat tutaj się okazało, że w Bibliotece Pedagogicznej jest ten tytuł, ta pozycja, która mnie najbardziej interesuje.
6: Tak jak pan mówi, no Kraków ma na pewno większe możliwości, przede wszystkim większe możliwości finansowe niż nasza naprawdę nieduża jednostka. Książka jest, ale jest na stanie, natomiast nie jest do wypożyczenia w Krakowie, bo bo za dużo osób na przykład czeka, jest kolejka do danych pozycji. My działamy powiedzmy bardziej lokalnie, bardziej może dla mieszkańców gminy. Natomiast tak jak pan mówi, zdarza się, że po prostu ktoś komuś na studiach poleci, że jest taka biblioteka w Skawinie, w której znajdzie te materiały, których szuka, i przyjeżdżają do nas osoby z okolic, powiedzmy, że powiatu krakowskiego, a może i dalej.
1: Nie wiem, czy prowadzicie takie statystyki, ale w ciągu roku ilu czytelników może przybyć do biblioteki pedagogicznej?
6: Statystyki to oczywiście są robione. W tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam tak do końca liczb w głowie, bo dzień do dnia jest niepodobny. To czasami wiadomo, że powiedzmy większy ruch widzi się w okolicach sesji.
1: Jasne, ale tak gdyby określić, tak, czy to jest kilkadziesiąt osób w ciągu roku, kilkaset, czy może już to liczyć w większej liczbie?
6: Nie no, w ciągu roku no to jest kilka tysięcy, więc to...
1: Mówimy tu o nowych kartach.
6: Że nowych czytelników się zapisuje? No nie, no to bym przesadziła, mówiąc kilka tysięcy zdecydowanie. Kilka tysięcy generalnie użytkowników w ciągu roku.
1: Są państwo taką przestrzenią zarówno wystawienniczą, jak i też mamy tutaj różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Niekoniecznie też dziejące się tutaj, ale też wychodzicie państwo w przestrzeń do szkół podstawowych czy innych placówek, więc tak naprawdę to, co robicie, to nie jest tylko wypożyczanie książek.
6: Wspieramy po prostu działania edukacyjne, więc tutaj tak, to, że wychodzimy do placówek, to jest po prostu proza życia. My nie mamy tutaj miejsca, nie mamy sali, w której moglibyśmy przeprowadzać zajęcia, bo pewnie tak byłoby i wygodniej dla nas, być może dla placówek również, żeby mogły po prostu przyjść w ramach spaceru do nas i zostać na zajęciach. Natomiast to, że to my podążamy do placówek, no to tak jak mówię, to jest niestety z tym spowodowane, że nie mamy sali. Zajęcia, czy byłaby sala, czy nie, to i tak byłyby prowadzone, więc staramy się wychodzić z ofertą edukacyjną. U nas właśnie jest przede wszystkim ta oferta biblioterapeutyczna.
1: No właśnie, powiedzmy sobie parę słów na jej temat, na czym to polega.
6: Po prostu książka jest narzędziem do tego, aby poruszyć tematy, które dzieci interesują. To niekoniecznie muszą być tematy trudne. To po prostu tematy z życia dnia codziennego, gdzie coś może poprzez lekturę łatwiej wyjaśnić, omówić, poczuć, przekonać się. To wszystko zależy od tematu.
1: Jeszcze co do państwa, jako do bibliotekarzy. Książka to jest oczywiście państwa, jakby nie było, narzędzie pracy, ale też pewnie i pasja. Po godzinach na pewno gdzieś zerkacie do innych książek. Tutaj pewnie zamykacie się na to, że przychodzę do pracy, głównie operuję książkami naukowymi, natomiast po godzinach zakładam, że jednak państwo troszeczkę tak sobie uciekacie w te inne meandra i śledzicie chociażby rynek wydawniczy, co się na nim pojawia. Nawet jeżeli stricte państwa działalność nie jest nakierowana na to, żeby właśnie beletrystykę czy inną tego typu literaturę też czytelnikom tutaj polecać.
6: No tak, to zapewne jak każdy, znaczy to mogę mówić sama za siebie, no ja czytam bardzo dużo i czytam beletrystykę, natomiast no w związku z tym, że jednak mieszkanie nie jest zbyt pojemne, dostałam prezent w postaci e-booka i tym się posiłkuję, dlatego że no nie byłoby miejsca na moją ilość czytania.
1: Skoro mamy dziś tak naprawdę dostęp do e-booka z każdej pozycji możliwej, to czy wciąż wśród czytelników jest jeszcze ten kult papieru? To znaczy, mając możliwość wyboru lektury pozycji w formie fizycznej, czyli papierowej, a w formie e-booka, to którą się częściej wybiera?
6: Ciężko może jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo to zależy troszkę od preferencji czytelniczych. Są osoby, które już sobie nie wyobrażają życia bez e-booka, a są osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby na jakimś elektronicznym urządzeniu miały czytać książkę, że to jednak książka ma duszę, książka fizyczna. Więc tutaj jednoznacznie nie odważyłabym się twierdzić. Tak samo jak w pewnym momencie, paręnaście lat temu już tak naprawdę odeszliśmy od katalogów kartkowych i jest u nas wyłącznie katalog komputerowy, już tak zwanych szufladek nie ma. I właściwie do dziś dnia zdarzają się czytelnicy, którzy po prostu tęsknym wzrokiem rozglądają się po wypożyczalni, gdzie znajdą katalog kartkowy. I niekoniecznie chcą korzystać z komputera, więc to są preferencje każdego z nas inne.
1: A na ile to się rozwinęło, jeśli tyczy się samej tej literatury naukowej? Czy jest na nią większy popyt? Bo mam wrażenie, że chyba kilkanaście lat temu to mieliśmy na przykład mniej studentów i mniej osób tak z wyższym wykształceniem, co też powoduje, że te osoby też potrzebują mimo wszystko tych narzędzi pracy w postaci książek, czy chociażby polecania ich swoim uczniom, studentom.
6: Tak, to na pewno bardzo mocno się zmienia. Zresztą można teraz chyba życie dzielić na przed pandemią i po pandemii tak naprawdę, jeśli chodzi o nawet podejście uczelni do tematu, dlatego że w momencie, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy nie mieliśmy dostępu fizycznego do zasobów wszelakich, więc jednak uczelnie też zaczęły po prostu prostu publikować skrypty dla swoich studentów na dedykowanych dla nich platformach. To powiedzmy się rozwinęło, tak? To nie zostało zaprzestane, że minęła pandemia i to minęło, tylko to się rozwinęło. My zasobów cyfrowych nie mamy. My mamy fizycznie książki, natomiast no, wydawnictwa nadal wydają, więc my nadal kupujemy. A jeżeli chodzi o, tak jak rozmawialiśmy o tych preferencjach, no więc tutaj te osoby, które wolą elektroniczne dokumenty, no to do nas pewnie nie przyjdą. Natomiast no, ci, co przychodzą, potrzebują książki i ją dostają.
1: Czasami czytelnicy sami tutaj przychodzą i coś potrafią zostawić.
6: Mamy czytelników, którzy są z nami emocjonalnie związani, a my z nimi i w momencie, kiedy sami zaopatrują się w książki, a też nie mają miejsca u siebie, żeby je przechowywać w domu, właśnie jeśli chodzi o beletrystykę, to nam po prostu przynoszą i my wtedy chętnie wprowadzamy to do naszych zasobów, bo w momencie, kiedy kończy się sesja, może ktoś chce sięgnąć po prostu po coś lekkiego.
1: Jak pani widzi przyszłość tego miejsca Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie? Biorąc pod uwagę to, ile się państwu udało zrobić, ile dzieje się w ciągu roku, czy to miejsce, czy w ogóle biblioteka jako taka w dobie zaawansowanego rozwoju tych e-booków wspomnianych ma rzeczywiście sens?
6: Wielokrotnie się nad tym zastanawiamy tak naprawdę i chyba czasem nasze, powiedzmy, wizje zależą od humoru danego dnia. Czy będzie jeszcze pięknie, czy jednak chyli się wszystko ku upadkowi. No, takie akcje, które zrobiliśmy na przykład ostatnio z Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie, Skawińska Przerwa na Czytanie, którą od kilku lat współpracujemy i od kilku lat organizujemy, pokazuje, że czytelnictwo nie umiera, że jest, że dzieci lubią czytać, lubią słuchać, jak się im czyta. Więc myślę, że mamy szansę. To nie jest jeszcze ostatni moment dla naszej działalności. Książka była, jest i ja myślę, że będzie, nawet i w tej formie fizycznej.
3: Szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie dostępne są na social mediach oraz stronie internetowej bibpedskawina.pl. Możemy tam oddać niepotrzebne tekstylia, w tym odzież czy filanki, koce i pościele, a potrzebujący mogą bezpłatnie pobrać artykuły, na które po prostu ich nie stać. Mowa o otwartej szafie. Prowadzona przez Centrum Usług Społecznych inicjatywa pomaga osobom w kryzysie dostać niezbędną do codziennego funkcjonowania odzież, ale także drobne AGD, mówi Joanna Rudek, dyrektor CUS-u.
7: Otwarta szafa to takie miejsce, taki pomysł na wymianę odzieży, drobnych jakichś artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, firanek, zasłon, czyli tego, co generalnie potrzebujemy w domu. Do otwartej szafy można przyjść i zostawić odzież sezonową, bo jakby zawsze prosimy o to mieszkańców, żeby to była odzież właśnie na tą porę roku. Niestety nie mamy jakichś dużych przestrzeni magazynowych, żebyśmy to mogli magazynować. Czyli można przyjść, zostawić odzież, drobne przedmioty gospodarstwa domowego, tak jak już mówiłam, pościel, ręczniki, koce, czyli to, co generalnie jest u nas w domu już niepotrzebne. Po prostu wymieniliśmy być może na nowe, bo nam się nie podobało, a możemy, te rzeczy są w dobrym stanie i możemy po prostu podarować je jeszcze komuś innemu.
1: Ogólnie tekstylia, ale rozumiem, że ubrania też jak najbardziej.
7: Oczywiście tak, ubrania jak najbardziej, tylko tak jak mówię, prosimy zawsze mieszkańców naszych o to, żeby to były ubrania sezonowe. Tak jak teraz zbliża się okres wiosny, więc my też porządkujemy odzież zimową, no i jakby wkraczamy już z sezonem wiosennym, czyli jakieś lżejsze kurtki, oczywiście swetry, bluzy, spodnie, no to wszystko, co jeszcze w takiej porze roku się nosi.
1: Czy można wskazać jakąś konkretną porę, w której otwarta szafa cieszy się jakimś większym zainteresowaniem? Tak mogę z góry założyć, że raczej są to miesiące jesienno-zimowe.
7: Tak, bo jakby ta odzież, umówmy się, zimowa jest droższa, tak? Kurtki zimowe są zdecydowanie droższe od innej odzieży wierzchniej z innych pór roku. Teraz no, te pory roku nam się tak zmieniają. Czasami potrzebujemy kurtkę na wiosnę czy na jesień. Czasami już nie, bo od razu wchodzimy po prostu z lata niemalże w zimę, więc ta zima jest takim chyba najdroższym w ogóle okresem, ze względu też na to, że jakby pojawiają się wydatki związane z ogrzewaniem, tak, zakupem węgla, więc to jest dla mieszkańców też może być trudniejszy okres.
1: Czy to, co znajduje się w nazwie, czyli przymiotnik otwarta, rzeczywiście jest otwarta? To, że ja jako, powiedzmy, osoba, która ma coś nadmiarowego, chce się tego pozbyć, czy bardziej tutaj lepszym słowem byłoby podzielić się z innymi. I z drugiej strony, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu skorzystać z tej szafy, bo nie wiem, nie stać mnie i brakuje mi czy to właśnie prześcieradła, czy koca, czy bluzy, czy kurtki, mogę przyjść i mogę z tej pomocy po prostu skorzystać. I czy ewentualnie Państwo weryfikują, czy faktycznie osoba, która chce z tej pomocy otwartej szafy skorzystać, faktycznie jej potrzebuje?
7: To miejsce, tak jak Pan wspomniał, to jest miejsce otwarte, jakby nie weryfikujemy w żaden sposób, nie stosujemy żadnych kryteriów. Uznajemy, że jeżeli ktoś, zwłaszcza to dotyczy tych osób, które potrzebują tego wsparcia, że jeżeli potrzebuje, przychodzi, no to jakby pozwalamy zabierać tą młodzież. Oczywiście jakby są pracownicy i oni jakby pilnują, żeby to nie były tak całe plecaki, siatki i w każdym dniu, w którym ta otwarta szafa jest, jeżeli się pojawi taka osoba, to oczywiście jakby rozmawiamy z taką osobą, czy na pewno te wszystkie rzeczy są jej potrzebne. Zresztą jakby już ta inicjatywa od kilku lat jest prowadzona i jakby pracownicy mają swoje spostrzeżenia, są czujni, czy właśnie nie zabiera ktoś nadmiaru odzieży, czy nie pojawia się za często, i wybierając różnego rodzaju odzież, na przykład dla dzieci, męską, damską, dziecięcą, czy to naprawdę jest mu potrzebne, ale generalnie nie ma jakichś kryteriów, nie ma ograniczeń. Pilnujemy tego, by zabierać te rzeczy dla siebie, żeby nie było tu żadnych podejrzeń, że ktoś jakby wynosi czy handluje takimi rzeczami, więc na to jesteśmy uczuleni i pracownicy centrum tego bardzo pilnują. Ale z drugiej strony to takie miejsce, które jest od kilku lat na mapie już Skawiny i wierzymy też w uczciwość naszych mieszkańców, że skoro stworzyliśmy miejsce, w którym można zabrać coś za darmo, można też przynieść i podzielić się tymi rzeczami, których już nie potrzebujemy po prostu w domu, zamiast ich wyrzucić do śmietnika, dać im po prostu drugie życie i możliwość skorzystania z tych rzeczy, to wierzymy, że po prostu tak to się dzieje i naprawdę przychodzą osoby, które wybierają sobie po prostu tak jedną bluzkę, jedne spodnie. Nie jest to nie wiadomo ile rzeczy, żeby budziło te wątpliwości.
1: Wspomniała Pani, że te przestrzenie magazynowe są jednak ograniczone i to nie jest tak, że prowadzicie Państwo istny magazyn odzieżowy, więc jeżeli już widzicie Państwo na przykład, że już tego jest troszeczkę za dużo, że już nie macie Państwo miejsca, żeby to, co zostało przyniesione, trzymać, to co wtedy się dzieje? To jest tak, że liczycie Państwo na to, że jednak więcej osób po prostu pojawi się w konkretnym terminie czy w konkretnym okresie i będzie korzystało z tej pomocy, czy po jakimś czasie, jeżeli po prostu dana odzież czy jakieś tekstylia, bo to sobie wspomnieliśmy, czy o filankach, czy o kocach, czy o pościeli, musicie Państwo zutylizować, no bo raz, że nikt tego nie bierze, a dwa, że no nie mogą Państwo tego trzymać w nieskończoność.
7: Oczywiście tak porządkujemy te rzeczy, bo generalnie już tak naprawdę przy przyjmowaniu odzieży jakiejś dokonujemy wstępnej selekcji. Prosimy mieszkańców o to, żeby te rzeczy, które oddają, którym chcą się podzielić, przede wszystkim były czyste, nie były zniszczone, w sensie dziurawe, tak potargane, tak, bo też jakby szanujemy tą drugą osobę, którą chcemy obdarować, więc jakby takiej wstępnej segregacji już dokonujemy przy przyjmowaniu tych rzeczy. Ale oczywiście, tak jak Pan mówił, no z czasem są takie rzeczy, które już albo długo zalegają u nas, no i po prostu nie znalazły swojego nowego właściciela. To oczywiście porządkujemy takie rzeczy, no i jakby oddajemy na przok do pojemników z tekstyliami.
1: Czy można wskazać, które rzeczy cieszą się większym zainteresowaniem? Chodzi mi o to na przykład, co częściej do Państwa trafia i co częściej ubywa. To jest właśnie odzież, czy jednak tekstylia typu filanka na okno, koc, pościel, kołdra, cokolwiek innego?
7: Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o odzież, to głównie dziecięca i męska. Na męską odzież mamy deficyt i cokolwiek, że tak powiem, się pojawi, to jest zaraz rozchwytywane. Po drugie, to są właśnie tekstylia typu kołdry, poduszki, pościel, bo to są też stosunkowo drogie rzeczy, więc jeżeli są w dobrym stanie, to też ludzie to zabierają. My też mamy osoby, którymi się zajmujemy, które korzystają z naszej pomocy, więc często zdarza się tak, że jakby nawet pracownicy sami idą do otwartej szafy, dokonują segregacji tej odzieży tak pod kątem swojego klienta czy klientki, tak żeby właśnie wyposażyć jego mieszkanie właśnie w niezbędne rzeczy.
1: A biorąc pod uwagę przyszłość otwartej szafy, czy będą Państwo starali się, żeby ta przestrzeń właśnie była większa, bo skoro zdarzają się sytuacje, że czasami trzeba działać, żeby tej odzieży nie było nadmiar, tutaj mówię już stricte o tym miejscu, w którym otwarta szafa się znajduje i na przykład powiększyć tę przestrzeń albo zmienić miejsce, w którym ta otwarta szafa się obecnie znajduje.
7: Na razie to jest jakby nasze miejsce docelowe. Tak jak mówię, staramy się porządkować to na bieżąco. Mamy różne rzeczy typu jeszcze na przykład nosidełka dziecięce, czy jakieś wózki. No i to jest tak, że czasami właśnie taki wózek, czy nosidełko, czy łóżeczko na przykład, bo też się zdarzają łóżeczka dziecięce, leżą przez pół roku, no i jakby czekają na nowego właściciela, ale to są dość drogie rzeczy, więc jeżeli ktoś do nas przynosi, no to jakby zajmuje tą część magazynu, ale trzymamy to, bo jakby uważam, że takie rzeczy warto i też, tak jak mówię, nieraz zdarza się, że po prostu sami, jak wiemy, że w którejś rodzinie na przykład przyjdzie na świat nowy członek rodziny, a jest to rodzina, którą znamy, no to też jakby kompletujemy taką wyprawkę dla takiego dzieciaka, tak.
3: Więcej na cusskawina.net. Jakość skawińskiej wody sprawdzają Małże. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie korzysta z biomonitoringu jako dodatkowego narzędzia do badania zanieczyszczeń. Zasada jest prosta. Kiedy woda jest skażona, małże się zamykają. Więcej na ten temat opowie dyrektor techniczny ZWiK-u Piotr Bolek.
8: Sprawa wygląda następująco. Jeżeli chodzi o małże, w związku z tym, że mamy większość wody, która wpływa do uzdatniania wody, jest to woda powierzchniowa, czyli woda, która gdzieś sobie płynie, prawda, rzeką. My mamy studnię, ujmujemy ją i tak dalej. I my, mając na uwadze, jak wygląda ten proces, to, że ze studni szybowych czy ze studni głębinowych tą wodę jest ciężej tak naprawdę zanieczyszczyć, natomiast woda płynąca niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia, staraliśmy się w jakiś racjonalny sposób znaleźć motyw do jej bezpieczeństwa. I tutaj powstał proces bezpieczeństwa wody. Nazwaliśmy sobie planem bezpieczeństwa wody, który wynika z tego, żeby oprócz racjonalnych badań, codziennych, badania wskaźników fizyko-chemicznych, mieć coś, co spowoduje nam, że jakość tej wody będziemy badać na bieżąco. Będąc na targach w Bydgoszczy wodno-kanalizacyjnych, poznaliśmy firmę, która jako swoje know-how traktowała właśnie zatrudnianie małży w cudzysłowie do stacji uzdatniania wody po to, żeby badać jakość tej wody. I tak się również stało z nami. Po przyjeździe, z konfrontowaniu tu ze wskaźnikami fizyko-chemicznymi naszej wody, stwierdziliśmy, że spróbujemy zadziałać w tym temacie. I to było efektem takim super na plus, bo chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten biomonitoring jest to nasze zabezpieczenie przed różnego rodzaju zmianami fizykochemicznymi źródła wody, tak? Bo dzisiaj ta woda może zawierać wskaźniki, które przypłyną, a na przykład nasze laboratorium pewnych rzeczy na przykład może nie złapać w próbce wody. A co się dzieje z małżami? Przez małże, czyli przez akwarium z małżami, woda płynie cały czas w ruchu ciągłym. I na czym polega działanie tych naszych małży? Małże są to małże z gatunku skójka zaoszczona, tak się dokładnie nazywają. Woda przepływa przez nich. One mają do swojej skorup poprzyczepiane wskaźniki z otwarciem lub zamknięciem skorupy. Jeżeli przepływ jest w miarę jednorodny, nie zmienia się wartości wskaźników fizykochemicznych w tej wodzie, to małże są otwarte. Jeżeli dochodzi do zmian, małże od razu sygnalizują nam zmianę jakościową wody. I teraz w momencie, kiedy dostaną taką informację u nas na dyspozytorni, że nagle zamyka się na przykład małża, tego się jeszcze nie zdarzyło. Powiem szczerze, że z punktu widzenia naszego tutaj eksploatacyjnego przeżyliśmy już powódź, przeżyliśmy już przypływy różnego rodzaju zmian fizykochemicznych wody w przypadku dużych opadów i nigdy nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby się małże zamknęły. To jest bardzo dobry symptom, ponieważ wskazuje na to, że jakość tej wody jest w miarę już ukształtowana. Spowodowane jest to również

0: Nie, i 24 na dobę, przypomnę. Woda jest badana w wodociągach skawińskich. No to mamy również ten biomonitoring w postaci naszych przyjaciół małż.
1: Przypomnijmy jeszcze, kiedy małże zaczęły, jak to już ładnie pan powiedział, pracować dla miejscowego zakładu.
0: Małże zaczęły pracować, pozwoli pan, że zasięgnę informacji szybko w pamięci, chyba 1,5 roku temu. Jeżeli dobrze pamiętam, to 1,5 roku temu rozpoczęliśmy przygodę z naszymi małżami. Chcę jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, że to są organizmy i one nie cierpią, bo tutaj mogłyby paść, że one mają poprzyczepiane do tych swoich skorup coś, co sygnalizuje otwarcie. Zwierzątka, czyli te organizmy, one sobie żyją, nie koliduje to ich procesami życiowymi, natomiast ważny element w tym wszystkim jest taki, że my je również co 3 miesiące wymieniamy, tak? To jest bardzo ważne, to nie są małże, które mamy już 1,5 roku, to 3 miesiące je wymieniamy po to, żeby te nowe małże, które przychodzą, one się znowu aklimatyzują w tym naszym środowisku, bo jeżeli małża zostałaby na 1,5 roku, to ona się przyzwyczai nawet do wody tej, która się szybko zmienia, tak? Natomiast chodzi o to, żeby ta małża, która jest wymieniana, ona zawsze ma ten okres tak zwanego rozwoju i ona przez ten swój rozwój, przez aklimatyzację do tej nowej wody daje nam szybki wskaźnik o jej jakości.
1: To już pan wspomniał, ale rozwiniemy ten wątek. Te małże są w zamkniętym środowisku, to jest w akwarium i że to jest takie akwarium, które możemy zobaczyć u kogoś w domu, że tam są jakieś, nie wiem, roślinki, jakieś jest to ładnie wszystko przyozdobione, jak to wygląda?
0: Nie jest to przyozdobione, jest to akwarium, rzeczywiście to jest duże akwarium, nie małe akwarium, tylko bardzo duże akwarium. Akwarium, w którym nie ma tak naprawdę kamyczków, nie ma roślinek, są tylko nasze zwierzątka w postaci tej skójki zaoszczonej i te małże sobie żyją w tym środowisku i tak jak powiedziałem, to jest środowisko i taki ich basen przepływowy, no bo na tym to wszystko polega, że woda uzdatniana, woda surowa, która wchodzi do procesu uzdatniania, przechodzi przez to akwarium, no i daje nam informacje o jakości tej wody. A tak jak powiedziałem, jakość tej wody oprócz badań jest na monitorach, czy to SCADY u eksploatatorów na stacji uzdatniania wody, czy nawet każdy, ja jako tutaj dyrektor, mam dostęp przez swoje możliwości informatyczne, że mogę poglądać, jak te małże dzisiaj pracują. Tak.
1: Ale to nie zmienia faktu, że skoro co mniej więcej 3 miesiące państwo je wymieniają, to raczej nie przywiązują się do nich za bardzo.
0: Nie, kiedyś tak naprawdę, i to już taka anegdota, jak przyjechały te pierwsze małże, to właśnie pracownicy na stacji uzdatniania wody nazwali je sobie. Jednego nazwali Toady, drugiego, już nie pamiętam jak, ale wszyscy myśleli właśnie, że to będzie na takiej zasadzie, że te organizmy będą z nami na jakiś czas. Natomiast one się, tak jak powiedziałem, zmieniają, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pewność, że jakość tej wody ujmowanej, a później uzdatnianej jest naprawdę na dobrym, odpowiednim poziomie.
1: Co prawda w Skawinie jeszcze żadna małża się oficjalnie nie zamknęła, ale chciałem jeszcze wrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał, że te małże to jest coś w rodzaju dodatkowego zabezpieczenia państwa informacji na temat stanu wody. Więc jeżeli system pominie coś, jakieś zanieczyszczenie, a małża je wykryje, to skąd my potem wiemy, że to jest konkretna rzecz, że my wiemy, czego szukamy i wiemy, jak, w jaki sposób zaradzić temu problemowi?
0: Trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną informację. Woda, przechodząc przez małże, jeżeli dostalibyśmy symptom, prawda, że małża się na przykład zamyka, tak, bo panu chodzi o to, żeby pokazać, jaka jest procedura dalej. Jeżeli małża się zamyka, no to z automatu robimy badanie. Oprócz, tak jak powiedziałem, monitoringu 24 godziny na dobę, mogę wezwać dodatkową panią w laboratorium, która mi zweryfikuje. I teraz zapyta pan, na jaki wskaźnik chemiczny. I tutaj robimy może nie całą tablicę Mendelejewa, tak? Ale tak naprawdę mamy odpowiednie informacje, co może spowodować zamknięcie tych małż. Oprócz zwykłej analizy robi się tak zwaną analizę rozszerzoną. I ta analiza rozszerzona daje nam wtedy informację, czy był to symptom, bo to są organizmy. Kiedyś mieliśmy sytuację tylko i wyłącznie, to była sytuacja groteskowa, że małże, które przyjechały, nagle jedna od razu z automatu się zamknęła. Okazało się, że po prostu te małże też są hodowane w środowiskach zamkniętych. Ta małża po prostu nadawała się już do wymiany z automatu, ale to się okazało bardzo szybko. Firma serwisowa, która przywiozła małże z automatu, wymieniła i sprawa została zamknięta.
1: Jakby ocenić wpływ małż na jakość wody w Skawinie? Czy dzięki temu, że posiadają państwo taki dodatkowy system, problem w postaci tych małż. Można powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby coś w przyszłości, jeżeli się taka sytuacja wydarzy, przeoczyć.
0: Nie ma nigdy 100% zabezpieczenia. Oczywiście my ten efekt złej jakości wody ograniczamy do minimum, tak? Biomonitoring ma za zadanie wykrywanie takich anomalii. I chcę tutaj podkreślić jasno, w momencie, kiedy doszłoby do jakiejkolwiek zmiany składu fizyko-chemicznego wody, z automatu

0: jest to po pierwsze wyłapywane przez systemy, bo również oprócz małż mamy analizatory, przetworniki, które na bieżąco badają tą wodę, tak? Czy to są wskaźniki azotanowe, czy wskaźniki amoniakalne, czy na bieżąco badamy wskaźniki fizykochemiczne amoniaku, manganu, żelaza. To są dodatkowe zabezpieczenia. Biomonitoring jest dodatkowym zabezpieczeniem. Natomiast analizatory online, czyli działające na żywo, są wskaźnikami stałymi, tak? Ale tak jak powiedziałem, to są sondy, to są analizatory, które badają tą wodę, a biomonitoring ma tylko i wyłącznie pomóc w tym procesie.
1: W każdym razie małże mogą być pewne swoje posady.
0: Tak. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zwolnień i widzę, że nawet wręcz przeciwnie, ja zawsze promuję tutaj tego typu zamierzenia, jeżeli chodzi o wodociągi. To jest dodatkowe zabezpieczenie i trzeba mieć świadomość tego, że pomimo zmian, tak naprawdę widzimy wszyscy dzisiaj zmiany, bo mamy świadomość, że spada ilość wód gruntowych, zmienia się nam trochę klimat. Małże są naszymi pracownikami, już żeśmy się do nich tak naprawdę bardzo przyzwyczaili. Nie przewiduję ich zwolnień, ba, bardzo je promuję.
2: Jest w samym centrum Skawiny, a dawniej więziono w nim ludzi. Mowa o skawińskim ratuszu, który powstał w 1903 roku. Zaprojektował go Władysław Ekielski, znany krakowski architekt. Ratusz jest rzecz jasna siedzibą władz miasta i gminy Skawina, a jego charakterystycznym elementem jest zabytkowa wieża, która zdobi zdjęcia i pocztówki.
3: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina. Od 10 lat w nich stoję i pewnie jeszcze, jak Pan Bóg pozwoli, zdrowie i wyborcy chwilę postoję, ale widok jest ładny na rynek. Traumatyczny był na pewno z chwilą, gdy była pandemia, bo wtedy nie jeździły samochody, nie chodziły żadne osoby przez rynek. Taki, co jakiś czas przelatywały i był to widok traumatyczny.
1: Skawina miasto widmo.
3: Jak każde zresztą. Ale dobrą sprawę, pracuje się tutaj dobrze, troszkę ciepło, ale ogólnie okej.
1: Okay. Na ile to miejsce się zmieniło, tak jak pan go pamięta jeszcze sprzed tych kilku czy kilkunastu lat, a jak jest to dzisiaj? Duży przeskok?
3: Na dobrą sprawę, ciągle pracujemy nad tym, żeby było jeszcze inaczej. Przeskok nie jest bardzo duży, ponieważ, co by nie mówić, ktoś pracując tutaj lata całe, wypracował pewną strukturę organizacyjną urzędu, więc ta struktura jest ciągle taka sama. Planujemy jej reorganizację, to tak konkretną. Chcemy, żeby te wydziały, które są częściej odwiedzane przez mieszkańców, zeszły na parter, bądź zeszły tam, gdzie nie ma barier komunikacyjnych i to jest dla nas istotne. No, sam rynek to jest 5 lokalizacji ratusza, jakby, no nie? Albo inaczej, 5 kamienic obejmuje to, co jest w rynku, jeśli chodzi o kwestie spraw związanych z Urzędem Miasta. Na dzisiaj jesteśmy już na tyle uporządkowani, że wszystkie te lokalizacje są tylko i wyłącznie nasze, nie są udostępniane nikomu innemu. Trwają jakieś przygotowania do prac remontowych i do pewnych reorganizacji, które w ramach tych 5 lokalizacji będą. Ale sam ratusz, ten zabytkowy, ten, który, co by nie mówić, trąci troszkę historią, jest wyjątkowym miejscem i cieszę się bardzo, że mam okazję i zaszczyt tutaj być.
4: Stanisław Lupa, mieszkaniec Skawiny od urodzenia.
1: I pan mieszka w rynku, dosłownie, więc pan też...
4: Nie, to mieszkam na ulicy Zamkowej i wstając rano, to widzę z okna ratusz.
1: Pan widzi ten ratusz już od lat ilu?
4: No, 75.
1: No to przez te 75 lat ten budynek, w sensie miejski ratusz, musiał się jakoś zmieniać. Jak go pan pamięta, takie pierwsze wspomnienie o ratuszu, porównując to, jak on wygląda dziś, pomijamy sprawę remontu, ale na ile to jest różnica przez te tak naprawdę 7,5 dekady?
4: No to ratusz się zmienił wiele, powiedzmy, z wyglądu, bo rajcowie miasta, powiedzmy, dbali o to, żeby, powiedzmy, ratusz był takim reprezentacyjnym budynkiem miasta Skawiny. Z tym, że, powiedzmy, na początku różnie to z pieniędzmi by było, no nie, żeby, powiedzmy, wykonać było jakieś remonty, no to rajcowie mieli problemy.
1: Z dostępnością materiałów też różnie pewnie było.
4: O, z dostępnością to się już nie mówi, to już rzeczywiście brakowało na rynku wielu materiałów. I chcąc wykonać coś, no to rajcowie miasta, jak to tam nie mówili na radnych, rajcowie miasta, musieli się trudzić, żeby, powiedzmy, coś załatwić. No wiadoma sprawa, że, powiedzmy, system, bo wojna troszkę zrobiła, bo skasowała nam wieżę. Nie, była, powiedzmy, w kształcie potem takim delikatnie bizantyńskim zrobiona do 63 roku. Dopiero w 63 roku Urząd Rajcowie Miasta zdecydowali, że trzeba wieżę odbudować. No i została wieża wtedy w 63 roku usadowiona na budynku ratusza.
1: I pamięta pan, jak ci budowlańcy tutaj byli na rusztowaniach i budowali tą wieżę od nowa?
4: O, to nie były rusztowania. Znaczy rusztowania były, bo musieli powiedzmy wyjść, żeby zamontować tą wieżę, ale wieża była przytransportowana tutaj na miejsce, bo ona była robiona gdzie indziej.
1: Czyli była w całości, a potem trzeba ją było tylko zatknąć na górze.
4: O, właśnie, była robiona gdzie indziej. Miejscem budowy szkieletu i potem obudowy blachą aluminiową, bo tak zdecydowano w tamtym czasie, była huta aluminium, a właściwie prawdopodobnie szczybnica, która mieściła się na terenie huty aluminium, wykonywała wszystkie prace remontowe i budowlane dla huty aluminium i dla huty aluminium. I miała kilka zakładów w Polsce, kooperowała. To był bardzo duży zakład. I prawdopodobnie oni wykonywali, mieli bardzo dobrych fachowców. Huta to była huta, a szczybnica to był całkiem inny zakład ze szczybnicy. Dlatego popularnie nazywała się szczybnicą, ale to były zakłady budowy, może powiem za chwileczkę nazwę całego zakładu. I oni prawdopodobnie wykonali na zasadzie tego, że została zlecone, a że mieli fachowców bardzo dobrych i tu z tereny Skawiny, bo ze Skawiny w Szczybnicy pracowali w Tarnowskich Górach, bo tam też był oddział, więc fachowców mieli bardzo dobrych, wykonywali bardzo dobre rzeczy, powiedzmy dla zakładów metalowych. I oni prawdopodobnie wykonali tą szkielet cały, bo był bardzo dobrze wykonany i zakonserwowany, tak jak tutaj rozmawiałem z tym panem, który kapsułę czasu zamontował, to powiedział, że była bardzo dobrze konstrukcja wykonana. To znaczy, że trzeba pochwalić naszych skawińskich fachowców z naszego rejonu, albo właściwie z gminy, bo to nie tylko ze Skawiny byli, bo z gminy, Skawiny też ludzie byli i oni wykonali bardzo dobrze. Wtedy zadecydowano, że tą wieżę trzeba pokryć blachą. No może to był taki propaganda, że powiem, mamy hutę aluminium, no i pokazać, że powiedzmy, no będzie aluminiowa, ale no, bo nie przewidzieli, że aluminium dostaje korozy krystalicznej i robi się czarne. I z czasem powiedzmy utlenia się, no i po jakimś czasie następują, blacha jest cienka, no i mogą być przecieki. Dobrze, że nasi burmistrzowie, nasze władze miasta zdecydowały, że trzeba tą wieżę już teraz najwyższy czas odremontować, bo zresztą reszta konstrukcji była drewniana i wymagała, zbutwiała była, bo od samego początku nikt przez wiele 60 lat, jak ja pamiętam, nie remontował, nawet 75, nikt nie remontował elementów drewnianych. I to był najwyższy czas, żeby zrobić, żeby się wieża nie zawaliła. Także gratulacje burmistrzom i powiedzmy decyzji, że podjęli taką decyzję i znaleźli środki na to, aby powiedzmy tą wieżę wyremontować i całość wieży dla dobra powiedzmy gminy i miasta.
1: A proszę powiedzieć, dla pana, jako dla rodowitego skawiniaka z krwi i kości, ten ratusz to jest taki naprawdę wyjątkowy punkt na mapie miasta?
4: No oczywiście, taki i wyjątkowy i orientacyjny, no nie, bo można komuś powiedzieć, umawiam się pod ratuszem, widzisz go tam z daleka, no widzę go, no bo jest wieża, no nie? A spełniał wiele rzeczy funkcji jako ratusz. Dawniej tu się mieściło więzienie na dole w piwnicy. Także powiedzmy, zmieniała się jego służebność w różnych kierunkach, no nie? Oprócz tego, że powiedzmy pełnił funkcję jako ratusza, no to jak nie było w budynku milicji, no to na dole były cele więzienne, tam zamykali ludzi.
1: Historia bywa przewrotna.
4: Oj, przewrotna. Różne rzeczy są wykorzystywane w gminie. No i zresztą w ogóle dla Skawiniaka jest chlubą. Ratusz jest chlubą miasta, że powiedzmy mamy taki budynek reprezentacyjny, który o czym świadczy, bo świadczy to o mieszkańcach. Stać na taki budynek, który powiedzmy czym dla pokoleń jest wizytówką. To jest ważne.
1: Trochę burmistrzów Skawiny już się przewinęło w historii. Czuć taką atmosferę w tych murach? Czy to już, że mamy tutaj dookoła różnego rodzaju, nie wiem, komputery, telewizory, elektronikę, no pracujemy wszyscy na tym, tak? I czy mimo tego da się dalej odczuć to, że jest się w miejscu, jakby nie było, jeżeli chodzi o miasto i gminę Skawina wyjątkowym, w samiuśkim centrum?
3: Znaczy, ja akurat jako swoją pracę magisterską pisałem o Skawinie w historii i zakończyłem ją na początku wieku XIX i między innymi pracą badawczą było to, że spędziłem dosyć dużo czasu w Archiwum Głównym Akt Dawnych, ale również na Wawelu spędziłem dosyć dużo czasu grzebiąc w księgach radzieckich miejskich i jednym z efektów tej pracy było wypisanie dosyć dużej ilości burmistrzów Skawiny z imienia i nazwiska, którzy tutaj kiedyś, może nie w tym ratuszu, ale w ogóle w gminie byli, zarządzali tą gminą. I ja osobiście jako historyk z zamiłowania, nauczyciel z historii z wykształcenia, lubię wracać gdzieś myślami do tych ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w to, co dzieje się w naszym mieście. I taką osobą, która jest dla mnie niezmiernie istotna w tym wszystkim, jest pan Felix Pukło. To jest były burmistrz Skawiny z czasów przedwojennych. Człowiek, który pchnął Skawinę do przodu, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne. Taki skawiński Kazimierz Wielki został Skawinę drewnianą, a zostawił murowaną. Ulica Feliksa Pukły jest również na terenie miasta i ten człowiek naprawdę pchnął tą Skawinę mocno do przodu. I to wielki zaszczyt być w tym miejscu, gdzie on kiedyś urzędował i, nie wiem, próbować kontynuować jego wielkie dzieło.
4: Z uwagi na to, że w 1963 roku była ta wieża montowana, powstał wiersz. Mieliśmy takiego skawiniania, poetę i muzyka, nazywał się Jan Lisowski i napisał wiersz w 1963 roku na tą okazję. Ja tu panu przewręczę tekst tego wiersza, bo go mam, zachowaliśmy go w rodzinie, także on jest wspaniały. Rozmowa dwóch skawińskich wież, czyli wieży ratuszowej i wieży kościelnej.
1: To może przeczytamy go teraz.
4: Od lat już wielu na skawińskim grodzie kościelna wieża hen obłoki bodzie, a że stawiano ją bardzo rozumnie, do dziś nad miastem wznosi się dumnie. Niegdyś przed laty i na ratuszu masywna wieża wysoko stała, kryta dachówką, zdobiona gontami, lecz ją rozebrano, bo była spróchniała. Dziś znów po latach całych rozłąki patrzą na ratusz, gapił ogonki. Mieszkańcy grodu tak spoglądają, jak nową wieżę na ratusz stawiają. Opancerzona blachą w niebo wyrasta i srebrem się błyszczy ozdoba miasta. Dumna, że młoda, śliczna, wychuchana ma sławić imię skawińskiego pana. A kiedy nocą już gwary ustały, dwie wieże z sobą tak rozmawiały. Słuchaj ty, ślicznotko, kościelna gwarzy, na tym ratuszu nie bardzo ci do twarzy. Takie chucherko z ciebie zrobili, aluminiową blachą szczelnie otulili. Stoisz wysoka, dumna, błyszcząca cała, na zarozumiałą wyglądasz ty, moja mała. Przeżyłam lat wiele w wojnie i pokoju, podziwiam ludzi pracujących w znoju. I w mej głowie zmieścić się nie może, że taką wieżę wzniesiono w tym grodzie. Tę młoda wieża głosem przemówiła, ośmielona starej wieży czułymi słowami. Wiesz, dlaczego szczuplejszam bardziej od ciebie? Bo na magistrackim wyrosłam chlebie. To mówiąc zakryła twarz rękami, a grube łzy stoczyły się jej z oczu. A głuchy szlog niczym odgłos gromu rozległ się w mieście od domu do domu. Ale nie rozpaczaj, rzekła wieża stara, módl się do Boga, ja też tak czyniłam. Radni się zmienią, żyj zawsze nadzieją. Pozwolą ci przetyć i miedzią pokryją. Będziemy wtedy, jak dwie siostry bliźnie, wysoko i dumnie stać nad starym miastem. Miedziane dachy patyna pokryje, a gród skawiński niech nam wiecznie żyje.
2: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.
5: SK2. Magazyn lokalny.
6: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Fala upałów w Małopolsce. Nawet 36 stopni mogą wskazać termometry w Krakowie podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. Słońce i gorące dni są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Dla ochłody można skorzystać z miejskich pitników lub kurtyn wodnych, które znajdziecie na krakowskich rynkach, niektórych placach i w Alei Róż w Nowej Hucie.
7: Dzień dobry, widzę, że chłodzicie się w kurtynach wodnych.
8: Tak.
7: Co dają takie instalacje w mieście? Są potrzebne?
8: No w takiej temperaturze to obowiązkowo. To jest przynajmniej na chwilkę ochłoda. I z tym chłodem i z tym mokrem pójdziemy dalej. Zanim się nie wysuszymy, to będzie pomagało na pewno.
7: I co tam? Troszkę chłodniej jest teraz?
9: Tak.
7: To fajny pomysł, że takie są w Krakowie?
8: Tak, bardzo, no bo przydają się na te gorące dni.
7: Właśnie, co one dają?
8: No na pewno wytchnienie i ochłodę.
7: Jak dbać o to bezpieczeństwo w czasie upału? Co by pani poleciła mieszkańcom?
8: Krakowa?
9: No.
8: Wyjazd poza Kraków. Do lasu.
7: No tak, tam gdzie cień na pewno, a jak już musimy siedzieć w mieście?
8: To na pewno w cieniu i z zakrytą głową, bo myślę, że z odkrytą głową na dłuższą metę to się narażamy na jakieś nieprzyjemności.
10: No na pewno kremem z filtrem się posmarować, żeby nie dostać poparzenia. No i pić dużo wody.
7: Woda, krem z filtrem, widzę, że nakrycie głowy też jest.
10: Tak, tak.
11: Pijmy wodę. Elżbieta Hinger, pierwsza wicewojewoda Małopolski. Właśnie trzymam ją w dłoni, żeby jak gdyby przypominać to dla wszystkich.
9: wszystkich osób, zarówno dla młodzieży, dorosłych, a właściwie najbardziej w tej chwili ważna jest ta woda dla seniorów, więc na pewno pijmy. Na pewno wychodźmy na zewnątrz, jeśli już musimy, w tych porach najbardziej naświetlonego działania słońca, zawsze z nakrytą głową, w przewiewnym stroju. Na pewno starajmy się, żeby w domu była taka atmosfera troszeczkę przewiewności, ale z drugiej strony te przewiewania naszych mieszkań robimy rano i wieczorem. W ciągu dnia zamykamy okna, jeżeli się da, to zasłaniamy nawet. Jeśli jest klimatyzacja, to oczywiście ją włączymy, chociaż nie róbmy też z domu lodówki. Pamiętajmy też o tym, że żywimy się wtedy lżej, że odciążamy organizm, który i tak ma bardzo trudną rolę do pokonania, jeśli chodzi o pracę przy tak wysokiej temperaturze. Pamiętajmy o dzieciach, że te dzieciaki chcą biegać, chcą się ruszać, więc zapewniajmy im ten ruch, ale też albo rano, albo późnym popołudniem, kiedy myślę, że będzie już troszkę łagodniej. Pamiętajmy o zwierzętach. No, w samochodzie nie możemy zostawić nawet na moment kota ani psa.
7: Dziecka też nie, bo takie przypadki też były.
9: Nie możemy zostawić właśnie naszego najmniejszego dzieciaka. Chodzi na minutę, bo nam się wydaje, że tylko minutę wpadamy i wypadamy. To się przedłuża, a przy takim nagrzanym samochodzie skutki mogą być niesamowite.
12: Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Latem, gdy temperatura na zewnątrz jest bardzo wysoka, wnętrze samochodu bardzo szybko się nagrzewa. Stanowi to śmiertelne zagrożenie dla pozostawionych w nim dzieci i zwierząt. Przy temperaturze zewnętrznej około 26 stopni Celsjusza, już po 10 minutach temperatura wewnątrz samochodu może osiągnąć 37 stopni Celsjusza, a po godzinie nagrzewania temperatura może osiągnąć aż 50 stopni Celsjusza. Pamiętaj, żeby nigdy nie zostawiać dziecka ani zwierzęcia w zamkniętym samochodzie. Zawsze trzeba sprawdzać tylne siedzenia, zanim zamkniemy samochód. Jeżeli zauważymy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, natychmiast należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Czy można wybić szybę w pojeździe? Tak, ale tylko w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka lub zwierzęcia, jeżeli zauważymy, że są zamknięte w pojeździe. Przed tak podjęciem takiej decyzji warto jednak ocenić sytuację, spróbować znaleźć właściciela, skontaktować się z służbami ratunkowymi i podjąć działania. Jeśli ocenisz, że nie ma czasu na czekanie na pomoc, a życie dziecka lub zwierzęcia jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, wybicie szyby może być konieczne.
9: Istotne jest, żebyśmy rozglądali się wokoło. Jeżeli gdzieś widzimy, że jakaś osoba źle się poczuła, że się na przykład zatacza, że usiadła, jest jakaś taka, no niekomfortowo się zachowuje i dla siebie, i dla sąsiadów, którzy ją widzą, pomagajmy. Nie bądźmy obojętni, dlatego że w tym momencie, no, to jest może właśnie ratowanie czyjegoś życia.
7: A jakieś plany na wakacje?
10: No, ja wyjeżdżę nad morze.
7: A jak dbać o bezpieczeństwo nad wodą?
10: No, na pewno nie wchodzić do wody po alkoholu, we w miejscach strzeżonych.
13: Nazywam się Kasper Powroźnik, jestem ratownikiem wodnym w krakowskim WOPR-ze. Trzeba myśleć, gdzie wybierać na kąpieliska. Zawsze starajmy się wybierać kąpieliska strzeżone, tam gdzie mamy ratowników wodnych, wyznaczone po prostu miejsce do kąpieli. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Zawsze ktoś nas obserwuje i w razie czego może nam pomóc. Na pewno ważną kwestią też będzie chronienie się od słońca, wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, kremy z filtrem będą chronić nas po prostu przed ewentualnym przegrzaniem się. Też pamiętajmy o piciu wody, nawadnianiu się, upały sprzyjają odwodnieniu, może to prowadzić do dalszych jakichś utrat przytomności i ewentualnych stanów zagrożenia. Co jest ważne też, na pewno nie wchodzić do wody po alkoholu, zwiększa dużo ryzyko po prostu ewentualnego utonięcia.
7: Jeśli coś się dzieje, jeśli widzimy, że na danym kąpielisku dochodzi do jakiegoś niebezpieczeństwa, a nie ma na przykład ratownika obok, to możemy do Was zgłaszać różne incydenty, tak?
13: Tak, numer alarmowy 112 lub właśnie 94 już docelowo do nas. Cały powiat krakowski, zbiorniki wodne, Wisła, operujemy.
6: Od soboty czynne będą krakowskie kąpieliska na Zakrzówku przy Lasku Rusieckim i Bagrach. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będą ratownicy. W ubiegłym roku w zbiornikach w całej Polsce utonęło ponad 290 osób. Na tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta Krakowa nie udzieliła wotum zaufania odwołanemu Aleksandrowi Miszalskiemu. Jednocześnie przyjęła jednak wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Kuriozalna sytuacja wynika z przepisów, które nie przewidziały sytuacji, w której prezydent Krakowa zostaje odwołany.
14: Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa.
15: Ta kadencja jest w ogóle absurdalna, ponieważ 20
14: 2004 roku głosowaliśmy wotum zaufania, przyjęcie raportu ze strony gminy i absolutorium, czyli takie głosowanie stricte polityczne dla Jacka Majchrowskiego, który już od kilku miesięcy nie był prezydentem miasta. Dzisiaj będziemy głosowali te same decyzje, w tym polityczne absolutorium dla Aleksandra Miśnowskiego, który nie jest prezydentem Krakowa. W ogóle żadnego głosowania dotyczy pełniącego obowiązki prezydenta, czy pełniącego funkcję prezydenta Stanisława Kracika. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało za rok, dlatego że za rok się okaże, że prezydentem był Aleksander Miszalski, Antoni Fryczek, Stanisław Kracik i być może nowo wybrany prezydent miasta, więc będziemy robili absolutorium dla czterech ludzi, których nikt nie będzie piastował funkcji. Proszę pamiętać o tym, że w tych zarzutach komitetu referendalnego jeden z elementów dotyczy budżetu, to jest zadłużenie. Natomiast zadłużenie skumulowane wieloletnie. Realizacja budżetu za 25 rok w takich cyfrach rzeczywistych nie jest taka zła. Tam jest wydarzy 97% wydatków i 90% przychodów zrealizowane, więc te podstawowe wskaźniki są całkiem dobre. Raport o stanie gminy pokazuje, że majątek Krakowa rośnie i miasto generalnie nie ma sytuacji złej, jeśli chodzi o taką gospodarkę miejską. Natomiast polityczne głosowanie odbyli mieszkańcy, natomiast dzisiaj to są tylko formalności, no jest kompletnie bez znaczenia. Absolutorium ma znaczenie wtedy, kiedy Rada Miasta go nie przyjmuje, czyli głosuje nie uchwały o udzielenie, tylko nieudzielenie. Zrobi to 2 lata z rzędu konsekwentnie, bo wtedy jest z automatu referendum. W tym wypadku referendum już nie będzie.
15: Michał Starobrat, Rady Miasta Krakowa. My jako radni będziemy prosili Urząd Miasta Krakowa o wyjaśnienie, bo absolutorium jak najbardziej dotyczy prezydenta, którego już nie mamy, prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale część urzędników uważa, że wotum zaufania, które dzisiaj Rada Miasta będzie głosowała, dotyczy nie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, byłego prezydenta, a obecnego prezydenta, czyli prezydenta Stanisława Kracika, co zmienia postać rzeczy, więc czekamy na to wyjaśnienie. No, a przyznam szczerze, to jest moja 8 sesja absolutoryjna, ale po raz pierwszy czuję się tak trochę dziwnie, ponieważ to nie my, radni, będziemy decydować, a tak naprawdę to mieszkańcy Krakowa, udając się tłumnie na referendum, zdecydowali, czy prezydent Aleksander Miszalski powinien takie absolutorium i wotum zaufania dostać. W referendum wypowiedzieli się jednoznacznie, nie udzielili tego absolutorium, stąd dzisiejsza nasza dyskusja i nasza rola jest bardziej proceduralna niż merytoryczna, no taka, która rzeczywiście może rozpocząć procedurę na przykład odwołania prezydenta, bo tego prezydenta nie.
16: Czy to nie jest trochę strata czasu, mówiąc wprost?
15: No to jest wymóg formalno-prawny. Jeżeli dostajemy opinię od prawników, że to absolutorium dla prezydenta, którego nie ma, musi się odbyć ta dyskusja, musi być druk, musimy go przegłosować, no to my jako radni nie możemy dyskutować z prawnikami. Jeżeli prawnicy mają taką opinię, my musimy tego dokonać.
17: Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. No sytuacja jest rzeczywiście absurdalna. Przepisy ustawa nie przewidziały sytuacji, że musimy głosować absolutorium, wotum zaufania, czyli takie podstawowe dokumenty stwierdzające, czy prezydent sobie dobrze radzi, czy źle. Natomiast w momencie, gdy nie ma prezydenta, bo został odwołany w referendum, więc no tutaj ewidentnie przepisy nie nadążają za życiem, co jest rzeczą absurdalną. Natomiast no my traktujemy to w ten sposób, że głosujemy tak naprawdę to, czy podobała nam się polityka prowadzona przez Aleksandra Miszalskiego, czy też nie. Dlatego też ja będę głosował z czystym sumieniem przeciwko udzieleniu i wotum zaufania i absolutorium, no ponieważ wszyscy widzieli, zresztą sami mieszkańcy potwierdzili, że prezydent Miszalski nie radził sobie, źle prowadził politykę finansową miasta, co więcej przepalał pieniądze na głupoty, czy też na wydatki na kolesi. No wobec tego ja nie widzę żadnych podstaw do tego, by tutaj popierać czy absolutorium, czy sprawozdanie, czy wotum zaufania, bo tego prezydent Miszalski po prostu nie otrzymał w referendum, gdy został odwołany.
16: Czysto teoretycznie, gdyby nie udało się udzielić tego absolutorium, co się wtedy dzieje?
17: Gdyby się nie udało udzielić, tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest raczej taka sprawa symboliczna, która pokazuje, że po prostu radni nie zgadzali się na politykę, którą prowadził poprzedni prezydent, więc liczę na to, że tak będzie, że radni niezależnie od opcji politycznej zagłosują przeciwko. Natomiast no nie spodziewam się tego. Jak będzie, zobaczymy.
6: Do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Wciąż nie jest jednak jasne, kiedy odbędą się wybory. Datę pierwszej tury ma wyznaczyć premier Donald Tusk. Ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. A wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet w grudniu. To ze względu na protest wyborczy złożony przez Edwarda Nowaka dotyczący łamania ciszy referendalnej. Dopóki sąd nie wyda prawomocnego wyroku w sprawie protestu, Donald Tusk nie ma podstawy, by zarządzić w Krakowie wybory.
18: Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego. Przesuwający termin wyborów wynika z tego, że prezes Rady Ministrów ma przepis ustawowy, który zabrania mu zarządzić wybory w sytuacji, gdy jeszcze prawomocy nie rozstrzygnięto wszystkich protestów. Z tego, co analizowałem te protesty, to było ich 4, 2 chyba są spóźnione. Jeden jest w ogóle w opcji przeciwnej, czyli był przeciwko Radzie skierowany, znaczy przeciwko głosowaniu w sprawie Rady. Natomiast głównym protestem jest protest pana Edwarda Nowaka, który to protest został oddalony w zeszłą środę. I oczywiście oczywiście tutaj się pojawia szereg trików procesowych różnych. Ja nie chcę też podpowiadać, ale jak ja to liczyłem, to pierwszy taki możliwy termin to by był przed świętem 15 sierpnia. Chyba bodajże 12 sierpnia mi to wypadało. Gdyby to się mogło uprawomocnić, czyli zakładamy, że sąd apelacyjny oddala również ten protest, czyli akurat oddala zażalenie, bo to by było zażaleniem zaskarżane. I teraz mamy sytuację następującą, że wówczas premier zarządza wybory. Pytanie jest takie, jaki zrobi kalendarz wyborczy. Ja się posiłkuję tutaj rozporządzeniem w sprawie Zabrza, czyli tak zwanym kalendarzem zabrzańskim, bo tam była analogiczna sytuacja. No i tam było bodajże co najmniej chyba 60 dni było wyznaczone na te wszystkie czynności wyborcze, no bo one są, wymagają czasu. Wobec tego mamy przeniesienie tego na październik. Ale gdyby zaszła jakaś zła wola też po stronie protestującego, czy też jego pomocników, z czego nie zakładam oczywiście, to by była sytuacja następująca, że ten kalendarz mógłby się nawet przerzucić na listopad. A nawet w skrajnej chyba sytuacji, gdyby doszły może jakieś zwolnienia chorobowe albo jakieś problemy z obrotem pocztowym, no to mógłby to być grudzień i również prezes Rady Ministrów byłby usprawiedliwiony, jeżeli te wybory by zarządził na grudzień.
19: Tomasz Snowiec, politolog, Klub Jagielloński, autor podcastu Rytm Polityki.
20: Kiedy mamy wyrok, orzeczenie pierwszej instancji, jest 7 dni od momentu doręczenia uzasadnienia. Czyli nawet nie od samego momentu, kiedy została ogłoszona ta decyzja, ale od momentu, kiedy doręczono, czyli do osób, które składały wniosek, dotarło potwierdzenie z uzasadnieniem, dlaczego taki wniosek został odrzucony. Te osoby mają następnie 7 dni na złożenie zażalenia, ale znowu decyduje moment wysłania zażalenia, a nie moment wpływu. Czyli taka osoba, jeżeli będzie miała stempel pocztowy wysłany w terminie 7 dni od doręczenia, momentu, kiedy zostało to odrzucenie ich protestu potwierdzone, może wysłać. Wówczas to trafia do sądu. Tam jeszcze oczywiście może być przykład taki, że być może będzie trzeba uzupełnić jakieś braki formalne, na które są dodatkowe terminy. Dokumentacja taka krąży między sądem oraz osobą zgłaszającą protest. No i Naczelny Sąd Administracyjny ma na rozpatrzenie tego protestu 30 kolejnych dni i znowu to jest termin instrukcyjny.
18: Żadna z sił politycznych w mojej ocenie nie jest zainteresowana zmianą tej ustawy, która jest ustawą już chyba 26-letnią. Ona w ogóle nie przystaje do obecnych realiów życia, do obecnego zaawansowania technologicznego, również do takich sytuacji jak powstałe media społecznościowe, których wtedy nie było, jak sztuczna inteligencja, która zmieniła zupełnie wszelkiego rodzaju zasady gry, jeżeli można by powiedzieć. Bo to jest obecnie tak dynamiczne i szybkie, że wszelkie ruchy, które się pojawiają na przykład chociażby w tej ciszy, no są po prostu nie do wyśledzenia czasami. I teraz pytanie jest takie, czy w ogóle cisza powinna istnieć na przykład referendalna w chwili, gdy mamy internet? W mojej ocenie tam jej nie powinno być. Na ulicach tak, ale tam nie powinno jej być.
20: Póki mamy sytuację taką, że dostępne są badania wewnętrzne, które zostały jedynie ujawnione, no to ja takie badania traktowałbym z jeszcze większym dystansem. Traktowałbym je raczej jako ciekawostka, nie realne, rzetelne pokazanie, jak wygląda poparcie poszczególnych kandydatów. Bo jeżeli chodzi o badania wewnętrzne, to ja lubię parafrazować tutaj Winstona Churchilla, który mawiał, że wierzy tylko w te statystyki, które sam sfałszował. Ja w przypadku badań wewnętrznych lubię powtarzać, że wierzę w tylko te badania wewnętrzne, które sam zmyśliłem.
6: A rozmawiał Olek Ruszkowski. Sąd nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii. Na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, oskarżeni o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, a w konsekwencji śmierć pacjenta zostali lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uniewinniono ich w 2017 roku. Proces apelacyjny rozpoczął się rok później i trwa do tej pory. Według sądu opinia z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie nie jest niejasna, co zarzucała prokuratura. Jak mówi jeden z oskarżonych w procesie lekarzy, jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
21: 1/3 mojej kariery zawodowej stracone na bezsensowne posiedzenia w sądzie. Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracająca pewnego rodzaju refleksja, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej. Pacjent przyjęty w stanie zagrożenia życia. Dyskusja akademicka, czy stabilny, czy niestabilny. Dziwię się biegłym, że nie znają podstawowych kryteriów rozpoznania niestabilnej dowicy piersiowej. Kryteria studenckie. I nagle wielcy profesorowie z Lozanny w jednym zdaniu piszą niestabilne, a w resume stabilne. Ja uważam, że studenta dyskwalifikuje na egzaminie. Jeżeli się pisze we wstępie, sytuacja kliniczna. Chory przyjęty z dusznicą denowo. W klasycznym, każdym podręczniku są kryteria rozpoznania niestabilnej dławicy piersiowej. Wpisany jest angina denowo jest niestabilna. stabilną dowicą piersiową. Co więcej, chory został przyjęty na wyraźne życzenie rodziny, ponieważ pacjent w nocy, jak to żona, miał dyskomfort. Dyskomfort to jest nic innego, tego ból w klasy piersiowej, czyli dusznica spoczynkowa. Wcześniej, nie przez zespół leczący, tylko przez przyjęcie, miał włączone potężne leczenie przeciwzakrzepowe. Żaden chirurg nie podejmie się operacji. Żaden.
0: Prokurator Eryk Stasielak z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Przebieg rozprawy wskazuje na to, że mamy do czynienia z jedną opinią, a każdy czyta ją na różny sposób i widzi coś innego w tej opinii. Dlatego mój wniosek zmierzał do tego, aby te wszystkie niejasności i sprzeczności wyjaśnić. No niestety sąd tego wniosku nie uwzględnił, ja szanuję to orzeczenie. Natomiast trzeba mieć względzie na to, że prokurator na sali sądowej nie jest niczyim sojusznikiem. Prokurator na sali sądowej jest sługą prawdy i dlatego te moje wnioski zmierzały do tego, aby te wątpliwości, które wyartykułowałem, jednak rozstrzygnąć.
3: 47 rozpraw, jeden z mecenasów wyliczył, że już miało miejsce w tej sprawie. Czy uważa pan, że 48, 9 i ewentualnie 50 coś jeszcze mogło zmienić?
0: Wydaje mi się, że w zakresie tej opinii szwajcarskiej, która miała być takim złotym gralem, a chyba nie do końca była, bo każdy czytał ją na swój sposób, jednak no, wyznaczenie jeszcze jednego czy dwóch terminów rozprawy na wyjaśnienie tych sprzeczności mogłoby doprowadzić do tego, żebyśmy byli bliżej prawdy.
3: I ta prawda, według pana, to?
0: W tym momencie się nie wypowiem, dlatego że jesteśmy przed mowami końcowymi i byłoby to nie w porządku z perspektywy sądu i innych stron.
21: Nie można pracować bez tego za uszami głosu i bez tego widoku pokandy sędziów. No nawet nie sędziowie. Niestety strona oskarżająca miała nierzadko bardzo fałszywych doradców. Bardzo fałszywych. Przychodziłem dlatego, żeby nie pluto na moich asystentów i moich wychowanków, moich kolegów. Bo po prostu byłem zobowiązany, podejmując się kierunek kliniki, do tego, żeby oblicze tej kliniki było obiektywne i prawdziwe. A oblicze to ocenił świat, polska kardiologia, no i pacjenci, tysiące pacjentów. Ja nie mam nikomu nic za złe. Bo ja mam taką naturę, że łatwiej przebaczyć, ale zapomnieć nigdy nie można.
6: Sprawę śledził nasz reporter Brian Bednarczyk. Wyrok poznamy 23 lipca. Wakacje start. W 69 podstawówkach, w tym dwóch szkołach specjalnych, będą zajęcia, warsztaty oraz wycieczki w ramach akcji Lato w Szkole. Wakacyjną propozycję mają także miejskie instytucje, na przykład muzea i domy kultury, które organizują półkolonie. A my zapytaliśmy krakowian o wakacyjne plany. Morze, góry czy aktywny wypoczynek?
22: Tak, od mój wnuczek. Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry, bo jednak bardziej wolimy góry, ale żeby maluszek też mógł trochę pooddychać jodem, więc nad morze też się wybieramy.
23: Lubię pływać w morzu.
24: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze. To zupełnie bez żartów, bo uwielbiamy bardzo polskie morze, więc przede wszystkim ten kierunek.
25: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
26: Będziemy spędzać wakacje na plecach zabaw i w domu.
27: Wybieramy się na tym Morze Bałtyckie z dzieciakami posiedzieć w piachu.
28: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
29: Magdalena Mazur, dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych. W szkołach podstawowych mamy akcję Lato. Szkoły proponują możliwość organizacji właśnie lata dzieciom i rodzicom, czyli zabezpieczenie, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez no, tutaj zapewnienie opieki w postaci wychowawców, kierownika. Miasto Kraków pokrywa tutaj w pełni koszty za organizację. Odpowiada dyrektor szkoły, natomiast rodzice też może się okazać, że jakieś tam środki dodatkowe wpłacają, na przykład wejście do muzeum, czy wejście do kina, na basen.
30: Jeśli chodzi o te dyżury szkół, to jak to wygląda?
29: Dyrektorzy się samodzielnie zgłaszają, jeżeli mają możliwości, też nie mają jakichś dużych remontów, to mówimy o dyrektorach przede wszystkim szkół podstawowych, tam gdzie mamy klasy 1-3, bo to głównie dla tych dzieci zapewniamy opiekę. Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji wypoczynku, dyrektorzy też są zobowiązani powiadomić poprzez portal odpowiedni wypoczynek.pl Ministerstwo Edukacji. Kontroluje to kuratorium oświaty. My kontrolujemy pod kątem bezpiecznych, higienicznych warunków spędzania czasu wolnego przez dzieci.
30: Jeśli chodzi o półkolonie, jaka jest oferta półkolonii dla dzieci w czasie wakacji?
29: To przede wszystkim domy kultury, do których zachęcam. Organizują bardzo różnorodne zajęcia, zaczynając od plastycznych, muzycznych, takich zajęć w terenie. Bardzo dużą ofertę mają również nasze muzea, instytucje takie jak biblioteki. Oferta jest bogata i zróżnicowana. Przede wszystkim pokazać dzieciom też, że można spędzać ten czas wolny inaczej niż przy komputerze. komputerze czy w domu i myślę, że wielu rodziców też z tego korzysta. Te przynajmniej akcje lato, które my organizujemy, są zawsze dostosowane do wieku możliwości dzieci, a dwa właśnie nastawione na dużą taką organizację zajęć poza szkołą.
1: Kamil Korona, Centrum Kultury Podgórza. Nasze półkolonie to jest jedna z największych ofert wakacyjnych, jeżeli chodzi o instytucje miejskie w Krakowie. Mamy półkolonie w 16 filiach. Jest to bardzo zróżnicowany program, dlatego że półkolonie tak naprawdę się nie powtarzają. W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim półkolonie wyjazdowe, to znaczy dużo wyjazdów, dużo ciekawych wycieczek, ale też półkolonie tutaj bardziej na miejscu, podczas których będziemy organizować różne warsztaty.
2: Jakie konkretnie są to półkolonie?
1: Są i półkolonie bardziej w kierunku przyrodniczym, ekologicznym. Mamy też półkolonie inspirowane bardziej popkulturą. Mamy też półkolonie dla dzieci, które wolą ruch, które też mają jakieś zacięcie artystyczne. Dlatego tutaj warto sprawdzić po prostu, która filia, jaki program przygotowała, a jest tego sporo.
2: Czego te półkolonie mogą uczyć dzieci i czy dzieci mogą ten czas spożytkować aktywnie?
1: Jeżeli chodzi o to, czego mogą się nauczyć, to przede wszystkim takie umiejętności interpersonalne z innymi dziećmi, też niekoniecznie swoimi kolegami z klasy, ale po prostu nowo poznanymi dziećmi w trakcie właśnie półkolonii. To są nowe przyjaźnie. Przede wszystkim są to umiejętności artystyczne, są to kwestie związane z przyrodą, z ekologią, ale też, co jest bardzo ważne, to dzieci mogą dostrzec dzięki tym półkoloniom piękno miasta, w którym same żyją.
6: A ciekawe propozycje przygotowane na lato przez krakowskie miejskie instytucje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Lato w Mieście. Koszykówka, basen i ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową to propozycja wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 10 do 14 lat. Organizuje je bezpłatnie Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Wciąż można się zapisać.
4: Agnieszka Kękuś, wiceprezes Stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa w Krakowie. Jako stowarzyszenie widzimy ogromną potrzebę wspierania osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie sportowym. Widzimy, jak jest ogromne zapotrzebowanie na zajęcia sportowe, na zajęcia integracyjne.
2: Do jakiej grupy jest skierowany ten projekt?
5: Mateusz Kękuś, trener w Stowarzyszeniu Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Akceptujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością. Naszym celem jest pomóc tym dzieciom przełamywać bariery.
4: Celem tego projektu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Możemy stworzyć takie fajne warunki do regularnej aktywności fizycznej dla dzieciaków, integracji oraz takiego rozwijania umiejętności w takim fajnym, bezpiecznym środowisku. Widzimy, jak ogromną rolę w życiu odgrywa sport, w życiu każdego człowieka i chcemy, żeby te dzieciaki z niepełnosprawnością miały takie same możliwości, jak mają dzieciaki pełnosprawne. Chcemy, żeby rozwijały swoje pasje, żeby budowały swoją pewność. Trzeba pamiętać, że sport to zdrowie, to jest raz. Dwa, jest to pewna forma też rehabilitacji dla dzieciaków. Trzeba też wspomnieć o tym, że jest to rozwijanie takich umiejętności społecznych, no i przede wszystkim taka samorealizacja też, bo być może taki uczestnik złapie bakcyla i będzie mógł się rozwijać.
2: Jakie będą zajęcia, co czeka dzieci i młodzież?
5: Na dzieciaki będzie czekała na pewno dobra zabawa z wykwalifikowaną kadrą trenerską. Trenerzy będą przeprowadzali z nimi zajęcia sportowe, typowo koszykarsko-motoryczne oraz ogólnorozwojowe. Udamy się z dzieciakami na basen, gdzie będą mogły pozjeżdżać na zjeżdżalniach, potaplać się w wodzie czy pobawić się razem.
4: Mamy zajęcia z socjoterapeutą, który będzie miał takie zajęcia z uczestnikami i te zajęcia też w jakiś sposób pomogą uczestnikom w tym właśnie, żeby przełamać barierę obawy, strachu. Chciałam podkreślić, że jeżeli dziecko nie będzie dobrze czuło się na zajęciach samo, to jest możliwe, żeby też uczestniczyło rodzeństwo czy też rodzic, opiekun, bo ten projekt ma na celu też integrację rodzinną i takie wspólne spędzanie czasu.
2: Dzieci z niepełnosprawnościami mogą też się integrować, zawierać nowe znajomości, przyjaźnie.
4: To jest jeden z takich podstawowych elementów. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że dzieciaki mają różne dysfunkcje i my musimy się też na to przygotować, zarówno trenerzy, jak i koordynatorzy.
5: Bardzo ważne jest to, żeby rodzice w formularzu zgłoszeniowym przesłali wszystkie potrzebne informacje, abyśmy mogli poznać jak najbardziej dziecko już przed obrotem. uważam.
30: Jakie korzyści płyną z tych zajęć dla dzieci?
5: Oderwanie dzieciaków od telefonów i internetu. Zajęcia w ramach projektu przynoszą dzieciom przede wszystkim poprawę ich sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej czy ogólnej kondycji. Regularna aktywność też wspiera również zdrowie psychiczne, obniża poziom stresu i wzmacnia ich poczucie własnej wartości.
4: Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy polubią tą aktywność fizyczną, przekonają się, że sport może być bardzo fajną częścią ich życia.
6: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia. Projekt jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozmawiała Karolina Suder. Jedynka, trójka, ósemka i dziewiątka będą jeździć rzadziej. Wchodzi wakacyjny rozkład jazdy w krakowskiej komunikacji miejskiej. Jak co roku cięcia, Zarząd Transportu Publicznego tłumaczy, że wynika to z mniejszego ruchu w mieście w tym okresie, a niektóre linie zostaną wzmocnione.
7: Będzie dużo zmian takich, które po prostu uwzględniają zapotrzebowanie pasażerów z poprzednich wakacji. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. No ale pamiętajmy też o tym, że ten okres wakacyjny, no to zawsze jest mimo wszystko mniejsze zapotrzebowanie, w którym też no, jako miasto prowadzimy więcej intensywnych prac infrastrukturalnych, tak? Czy to mówimy o przebudowie torowiska pod Teatrem Bagatelą, czy o innych pracach, które będą odbywać się w najbliższych miesiącach. Staraliśmy się wprowadzić te zmiany takie, które na tym pierwszym etapie no, będą wprowadzały dużo korekt względem ubiegłych lat, mimo że mamy inną siatkę, ponieważ remonty są prowadzone w innych miejscach.
8: Jacek Masakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. No, rzeczywiście przy obecnej kulminacji, przy obecnej sytuacji remontowej w centrum może być ciężko. Tu przede wszystkim oczywiście mamy na myśli zamknięcie ciągu do Bronowic. No, pasażerowie muszą niestety korzystać w zamian z autobusów. Do tej chwili, no na tą chwilę no, te autobusy nie zawsze wyrabiały. To jest szczególnie problem z linią 704, która no raz, że utyka w korkach, dwa, że no, wydaje się ta oferta nie zawsze wystarczająca, więc pasażerowie skażą się na tłok. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w wakacje. No, przede wszystkim zależy też od tego, jaki to będzie rozkład. Czy ta linia zachowa ten obecny, szkolny rozkład, czy jednak tutaj urzędnicy zdecydują, że pojedzie rzadziej. No, obo dało się tak znaleźć takie rozwiązanie, żeby ta linia wyrabiała.
7: Przechodząc do konkretów, bo to tak jakby najbardziej wszystkich interesuje, no to mieliśmy zgłoszenia od pasażerów w roku ubiegłym, że w weekendy autobusy magistralne, ich częstotliwość co 30 minut, no nie była satysfakcjonująca w weekendy, więc tutaj stwierdziliśmy, że te autobusy magistralne będą kursować co 24 minuty, znaczna ich część. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie jeszcze autobusów, to linii 300, że powinna ona kursować ze zwiększoną częstotliwością. Przypomnijmy, linia numer 300, czyli linia, która łączy osiedle podwawelskie z lotniskiem w Balicach. No i ta linia w godzinach od 5 do 23 będzie funkcjonowała z częstotliwością co 10 minut, więc to jest naprawdę bardzo duże wzmocnienie dla tej linii. W roku ubiegłym linia 11 w soboty była zawieszona. W tym roku na wakacje linia 11 pozostaje. W pierwszych tygodniach linia 50 będzie funkcjonowała z częstotliwością co 5 minut, a nie co 10 minut. No i linia 20, która no, pełni bardzo ważną rolę teraz, będzie funkcjonowała w godzinach międzyszczytowych również z wysoką częstotliwością, ponieważ mówimy tutaj o częstotliwości co 10 minut.
9: Czego będzie mniej? Gdzie tramwaje, autobusy będą jeździć rzadziej?
7: Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że linia numer 1 kursuje w dzień poprzedni co 7,5 minuty. No ona w wakacje będzie funkcjonowała z częstotliwością co 10 minut, więc no mamy tutaj minimalną, że tak powiem, zmianę w zakresie częstotliwości. Tak samo będzie to dotyczyło linii 3, tak samo będzie to dotyczyło linii 8. Zmiany również będą na linii numer 9, ponieważ ona teraz kursuje z częstotliwością co 15 minut, a będzie kursowała z częstotliwością co 20 minut. Pamiętajmy, że te główne linie, właśnie takie jak jedynka, trójka czy ósemka, no to tutaj mamy dalej wysokie częstotliwości, ponieważ no jest to co 10 minut w okresie wakacyjnym, gdzie jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie na przewozy.
8: Mamy też no, tutaj pytanie, jak ta klimatyzacja będzie działała w pojazdach. Ona w większości pojazdów działa, no ale oczywiście niestety są wyjątki. Też no, wciąż jest takie, powiem, że często jest tak, że ta klimatyzacja działa różnie, w zależności od tego, w której części pojazdu jesteśmy. No tutaj często właśnie pasażerowie niektórych wagonów się skarżą. Na przykład w krakowiakach jest taki problem, że w jednym członie potrafi być bardzo zimno, a w następnym potrafi być ukro, bo ta klimatyzacja po prostu działa w jednym członie wydajnie, a w drugim nie. Niestety, no tak absurdalnie troszkę, ale mamy taką poradę, że jeśli rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że w tym członie jest ciepło, warto spać po suszku, przejść do innego członu i zobaczyć, czy gdzieś indziej w tramwaju nie jest troszkę chłodniej.
6: Jak podkreślają urzędnicy, to dopiero pierwszy etap zmian w rozkładzie zasadzie jazdy na wakacje, a kolejne wzmocnienia lub cięcia będą dostosowane w trakcie sezonu. Szczegółowy rozkład jazdy na wakacje można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, rozmawiał Olek Ruszkowski. Zamiast parkingu mandat na 500 zł. Mieszkańcy osiedla Podwawelskiego w Krakowie muszą szukać nowego miejsca dla swoich aut. To po zmianach, o których zdecydowała spółdzielnia mieszkaniowa, zdaniem lokatorów bez zapowiedzi i z dnia na dzień.
9: Dostaliśmy informację od mieszkańców, że są problemy z opłatami za parkowanie, które miały pojawić się de facto znikąd z dnia na dzień. Marcin Kozielski, jestem mieszkańcem jednego z bloków przy ulicy Rozdroże i wydaje mi się, że pierwszego w Polsce bloku bez legalnego miejsca parkingowego. Tak, ja mieszkam przy ulicy Rozdroże, żeby nie skłamać, to już będzie 9 lat i od 9 lat parkuję swój samochód przy bloku przy ulicy Rozdroże. Tam jest taka droga dojazdowa, przy której od zawsze parkują od samego wybudowania bloku, czyli od ponad 20 lat, przy którym parkują mieszkańcy i tam mogą parkować mieszkańcy, którzy posiadają ważny identyfikator. I to jest bardzo ważne. Jakiś miesiąc temu z dnia na dzień pojawiły się tabliczki, że to jest miejsce prywatne, że zarządza tymi miejscami prywatnymi Departament Zarządzania Parkingami i że jest naliczana za parkowanie tutaj opłata. Ja, podobnie jak wszyscy, których znam, mieszkańcy bloku przy ulicy Rozdroże, kontynuuję tam parkowanie, ponieważ byliśmy przekonani, jak się okazało niesłusznie, że mieszkańcy, czyli osoby posiadające ważny identyfikator wydany przez wspólnotę, mogą z tego parkingu korzystać. No niestety okazało się, że nie. Któregoś dnia wszystkie samochody przy ulicy Rozdroże znalazły za swoją wycieraczką mandat wzywający do zapłacenia za parkowanie na kwotę kilkuset złotych.
10: Mieszkam tutaj na Rozdrożu. Spółdzielnia wynajęła firmę, która egzekwuje tutaj parkowanie na tej ulicy, gdzie oczywiście przez te wszystkie lata parkowaliśmy tutaj z sąsiadami i to po prostu było nasze jedyne miejsce w zasadzie, gdzie możemy zaparkować, wracając do domu. Cóż, no jedyną drogą, żeby to rozwiązać, jest dogadanie się wspólnoty ze spółdzielnią, tak abyśmy mogli parkować, ponieważ teraz nawet jakbyśmy chcieli kupować ten parking, jesteśmy pozbawieni, ponieważ ta prywatna firma, która się teraz tym zajmuje, nie oferuje parkingu, które można było wykupić na przykład w pakiecie miesięcznym, jedynie w pakiecie godzinnym, więc przeliczając to na godziny, jakbyśmy chcieli to trzymać po prostu miesiąc, normalnie tam, gdzie parkowaliśmy przez te wszystkie lata do tej pory, wyszłoby nam to ponad 2100 zł, jeśli dobrze liczyłem, a także to jest średni interes, tak mam wrażenie.
11: Radosław Żołbak, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Podwawelska. Już od długiego czasu spółdzielnia mieszkaniowa Podwawelska usiłowała rozwiązać problem nielegalnie parkujących pojazdów. Niestety osiedle zlokalizowane jest w ścisłym centrum Krakowa, w sąsiedztwie takich obiektów jak na przykład Ice Arena, więc jest tutaj naprawdę duży problem z dostępnością miejsc postojowych, które są wykorzystywane również przez osoby przyjeżdżające jakby z zewnątrz. Pierwotnie spółdzielnia wprowadziła system szlabanów, identyfikatorów, natomiast nie sprawdzał się on, dlatego że zdarzały się przypadki handlu kartami, podrabiania identyfikatorów, jak również klonowania karty dostępu do parkingów wewnętrznych. Już od 3 lat ponad toczyliśmy rozmowy z Radą Nadzorczą na temat znalezienia sposobu jakby uszczelnienia tego systemu, tak żeby zabezpieczyć miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla Podwawelskiego. I wprowadziliśmy system kontroli parkowania tak, aby na osiedlu Podwawelskim parkować mogły tylko i wyłącznie pojazdy uprawnione.
12: Dariusz Gil, administrator wspólnoty mieszkaniowej Rozdroże 17B w Krakowie. No właśnie, sytuacja była zaskoczeniem dla wszystkich nas, tak na dobrą sprawę, ponieważ spółdzielnia na żadnym etapie nie informowała sąsiednich wspólnot, w tym nas, o tym, jakie mają plany w stosunku do tego terenu. Tym bardziej, że przez lata my dogadywaliśmy się w każdym aspekcie. Tak naprawdę, gdybyśmy byli zorientowani, jakie plany są na tym etapie i w tym temacie, chcielibyśmy podjąć rozmowy dotyczące parkowania. Nic nie było nam przekazane, żadne informacji, były postawione znaki, a potem pojawiły się kwestie opłat, więc co uważam za tak naprawdę niezbyt fortunnym rozwiązaniem. My jesteśmy gotowi na rozmowy i chcemy tę sytuację rozwiązać polubownie, bez żadnych tarć. Mieszkamy na jednym osiedlu i myślę, że to się uda zrobić. Mam taką nadzieję i proszę o wsparcie.
6: Do czasu osiągnięcia porozumienia między wspólnotą a spółdzielnią mieszkańcy bloków przy Rozdrożu muszą parkować w innym miejscu. Na tym tematem zajął się Olek Ruszkowski. Przed sesją do lasu. Studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielenią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów. O szczegółach badania mówi Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka.
13: Młodzi Polacy są dramatycznie przebodźcowani. Tradycyjne metody walki ze stresem akademickim przestają wystarczać. To są wnioski z badania, które przeprowadziliśmy w ramach projektu Mosty Partycypacji w Fundacji Czysta Rzeka. Badanie miało na celu rozpoznanie doświadczeń związanych z technikami odpoczynku i relaksacji w naturze oraz identyfikację potrzeb związanych z korzystaniem z terenów zielonych. Tak powstał raport Kontakt z naturą, a dobrostan psychiczny studentów krakowskich uczelni, bo właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednomyślnie uznają zbawienny wpływ przyrody na zdrowie psychiczne, jednak infrastruktura uczelni oraz bariery systemowe systemowe drastycznie odcinają ich od regeneracji. I choć aż 81% respondentów odwiedza tereny zielone co najmniej raz w tygodniu, to najpopularniejszymi aktywnościami są spacer, 93% respondentów tak uważa, oraz spotkania ze znajomymi, 78% respondentów jest tego zdania. Co więcej, 96% studentów wykazuje pełną świadomość, że kontakt z naturą redukuje stres, a 91%, że bezpośrednio wpływa na ich dobrostan psychiczny.
0: Jagna Kazienko, kierowniczka Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA Uniwersytet Jagielloński. Te osoby, które się do nas zgłaszają, no to są osoby, które, tak jak większość społeczeństwa, mierzy się z objawami lękowo-depresyjnymi najczęściej, o tak bym powiedziała, że to są objawy, które najczęściej są do nas zgłaszane, a że studenci się stresują, no to się stresują, stresowali i będą stresować, bo studia są czasem stresującymi, są czasem, w którym jest bardzo dużo zadań rozwojowych do zrobienia, do przejścia różnych etapów i dlatego łączenie tych z różnych obszarów, no bywa po prostu stresujące i powoduje, że te objawy różnego rodzaju się mogą pojawić.
13: Problemem jest jednak dostępność do terenów zielonych na samych uczelniach. Ta dostępność jest oceniana dość nisko, aż 33% badanych wystawia swojej uczelni ocenę negatywną. Okazuje się również, że kontakt z przyrodą ma charakter wyłącznie spontaniczny. Ustrukturyzowane techniki regeneracji, yoga, uważność, ćwiczenia oddechowe czy kąpiele leśne pozostają w głębokim cieniu, a 18% studentów nie korzysta z żadnej z nich. Japońska praktyka Shinrin-yoku, kąpiele leśne, to wciąż nisza. Słyszało o niej 33% badanych, a realnie doświadczyło zaledwie 10% całej próby. Choć świadomość ta wyraźnie rośnie z wiekiem, od 22% w grupie najmłodszej do 77% u osób powyżej 26 roku życia. Wyniki badania przynoszą poruszający obraz. Ogromne przebodźcowanie, stres akademicki i lęk krakowskich studentów, a z drugiej strony głęboka tęsknota za zielenią. Aż 70% z nich deklaruje, że chciałoby wziąć udział w uniwersyteckich zajęciach na świeżym powietrzu. Czas więc wyjść z cel wykładowych do lasu.
0: Dbanie o siebie to są takie bardzo podstawowe rzeczy. To jest dobre odżywianie, to jest spanie, sen jest kluczowy w ogóle, więc ustalenie sobie rytmu spania jest bardzo ważne. Ruch, no i też te sposoby, które są związane z ruchem takim dostępnym dla nas, zwłaszcza w takim czasie letnim, to są udanie się gdzieś, gdzie jest zielono, ponieważ zieleń wpływa na nas kojąco i zwiedzanie choćby ogrodu botanicznego, który w Krakowie jest dostępny, czy parków, jest bardzo takim ważnym elementem. Jeżeli możemy gdziekolwiek odetchnąć poza miastem, no to to jest jedna z ważniejszych czynników, które mogą wpływać też uspokajająco, czy tego chcemy, czy nie. To znaczy, jeśli się zanurzymy w zieleni, to czy tego chcemy, czy nie, to z tego skorzystamy. I myślę, że to jest takie najprostsze rozwiązanie.
6: Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2025 roku nawet co czwarty student może zmagać się z depresją. A tym tematem zainteresował się Olek Ruszkowski. Indywidualne podejście do pacjenta i zespół wykwalifikowanych specjalistów. Centrum Znowu w Biegu Fundacji Poland Business Run to pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie osoby po amputacjach kończyn mogą otrzymać kompleksową pomoc w obrębie jednej placówki. To m.in. konsultacje z fizjoterapeutami, psychologami, ale i z innymi beneficjentami fundacji, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. O historię i działalność krakowskiego centrum dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: Fundacja Poland Business Run w tym roku, tak jak wiemy, obchodzi 15 lat swojego istnienia. Na jakim etapie istnienia fundacji w ogóle powstało Centrum Znowu w Biegu? Co to jest za twór? Jakie są jego początki?
14: Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało 2 lata po tym, jak została formalnie zarejestrowana Fundacja Poland Business Run. Anna Orzechowska, prezes zarządu Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. Nasze Centrum Rehabilitacji jest bardzo specjalistyczną jednostką, która opiekuje osoby po amputacji kończyny z całej Polski, ale i nie tylko, łącznie z rehabilitacją, edukacją. Natomiast powstało z potrzeby naszych beneficjentów, beneficjentów biegu Poland Business Run, którzy zgłaszali brak miejsca, które w sposób kompleksowy zaopiekowałoby ich od momentu amputacji po powrót do sprawności, do samodzielnego funkcjonowania, nierzadko też do powrotu na rynek pracy, do aktywności zawodowej i społecznej. I właśnie odsłuchawszy tych wszystkich skarg i żali beneficjentów, że nie mają w Polsce miejsca, że to są tak bardzo różnorodne miejsca rehabilitacyjne, do których trafiają po pobycie szpitalnym, które niestety nie opiekowały w sposób kompleksowy, stwierdziłyśmy z prezeską Fundacji Poland Business Run Agnieszką Pleti, że podejmiemy się wyzwania, żeby w Krakowie takie miejsce utworzyć i żeby zapewnić, ale troszkę można powiedzieć zapełnić tę lukę systemową i stworzyć miejsce, które będzie w sposób całkowity, interdyscyplinarnie opiekowało pacjenta po utracie kończyny.
3: No bo to jest specjalistyczna opieka. Sama amputacja jest obciążeniem i fizycznym, ale też psychicznym, a wasza placówka to jedyne takie miejsce, gdzie tą pomoc właśnie beneficjenci otrzymują kompleksowo. Czyli wielotorowo tak naprawdę nie muszą się błąkać od placówki do placówki, tylko te pomoc już po prostu dostają w jednym miejscu tutaj w Krakowie.
14: Absolutnie tak. Śmiejemy się czasami, że pacjent jak trafia do naszego centrum rehabilitacji, to już nie zostanie z niego szybko wypuszczony w takim znaczeniu, że oferujemy oczywiście po całym procesie rehabilitacyjnym też liczne aktywności. Stąd też między innymi pomarańczowy kwiecień, czyli miesiąc świadomości amputacji, który też po raz pierwszy w Polsce wdrożyliśmy. W tym roku odbyła się już jego trzecia edycja. Natomiast wracając do tej opieki kompleksowej, całościowej, specjalistycznej, tutaj wypracowałyśmy z dr Agnieszką Hnuk-Skardacione, czyli kierowniczką zespołu fizjoterapeutów w naszym centrum rehabilitacji, autorski model pracy z pacjentem po utracie kończyny. Jest to coś, co powstało w wyniku, najpierw był pilotaż tego programu, później były testy, czyli zapraszaliśmy na turnusy rehabilitacyjne pacjentów. Tych pacjentów bardzo wnikliwie obserwowaliśmy, analizowaliśmy cały proces rehabilitacji, po czym powstał rzeczywiście ułożony model pracy z pacjentem po amputacji, który doskonale sprawdza się, mimo że ma już 7 lat. Oczywiście ewaluujemy go ciągle, udoskonalamy, dodajemy różne rzeczy. Natomiast podstawą jest zaopiekowanie pacjenta przez kilku specjalistów. Czyli zaczynamy od konsultacji psychologicznej, gdzie pacjent musi się oczywiście zmierzyć ze stratą kończyny. Jest to taki proces bardzo porównywalny do żałoby, bo ja tracę część siebie, prawda, i muszę się nauczyć z tym żyć na nowo. Proteza jest narzędziem, który umożliwi i umożliwia sprawne funkcjonowanie. Natomiast proteza nigdy nie zastąpi nogi. To z tego też sobie trzeba zdać sprawę, przystępując do całego procesu rehabilitacyjnego. Stąd bardzo ważne jest to, żeby psycholog przed przyjazdem pacjenta do naszego centrum rehabilitacji spotkał się z takim pacjentem, porozmawiał. Później psycholog przesyła wnioski ze swojej rozmowy do naszych specjalistów i pacjent, przyjeżdżając do centrum w pierwszym dniu swojego turnusu, uczestniczy w indywidualnym wywiadzie, gdzie dr Hnuk-Skardacione bądź inni specjaliści z naszego centrum przygotowują indywidualny plan działania, czyli każdy pacjent jest traktowany w sposób

0: są zadowoleni, co odzwierciedla się w ankietach ewaluacyjnych. Nam bardzo zależy na tym, żeby po każdym turnusie pacjent taką ankietę wypełnił, wpisując wszystkie pozytywne i też oczywiście negatywne strony takiego turnusu rehabilitacyjnego, bo my na tej podstawie wyciągamy wnioski. Absolutnie nie obrażamy się na nikogo, jeśli nam napisze, że nie wiem, nie smakowało mu jedzenie na przykład na turnusie, ponieważ dla nas to jest sygnał, że może rzeczywiście, jak pojawi się taka kolejna opinia, to trzeba coś pomyśleć, zmodyfikować, zmienić, prawda? Taki przykład tutaj podaję. Natomiast bardzo dużo już tych pacjentów od 2018 roku mieliśmy w naszym centrum. Myślę, że to już na pewno w tysiącach możemy liczyć, włączając do tego różnego rodzaju aktywności, które realizujemy. Generalnie pacjenci wychodzą bardzo zadowoleni z taką informacją, że na innych turnusach finansowanych na przykład ze środków publicznych nie ma takiej pracy ciężkiej związanej z powrotem do sprawności i nie ma tak indywidualnego podejścia, więc tutaj to nas bardzo cieszy, że rzeczywiście widzimy osobę, która przyjeżdża na wózku inwalidzkim do centrum rehabilitacji, a wychodzi już samodzielnie, oczywiście podpierając się czasami jeszcze kulą, prawda, ale już ten wózek odstawia, na czym nam najbardziej zależy.
1: Bo to chyba też zwiększa ich takie morale, prawda, to jest taki fizyczny aspekt i fizyczne świadectwo, że właśnie ktoś z tego wózka wstaje, ale przecież myślę, że w samym pacjencie też zachodzi taka przemiana psychologiczna.
0: Absolutnie tak, to jest bardzo ważne i bardzo istotne są też zajęcia grupowe, które organizujemy w ramach treningów rehabilitacyjnych, dlatego że pacjent po amputacji uświadamia sobie, że nie jest sam z problemem utraty kończyny. Że są też osoby, które mierzą się z identycznymi problemami, też muszą nauczyć się funkcjonować o protezie, czasami mają dużo ciężej, bo mają na przykład podwójną amputację i bardzo często spotykamy się, zwłaszcza nie wiem dlaczego, ale u panów z takim podejściem, że jak kolega miał zadane 3 ćwiczenia, to ja zrobię swoje, ale zrobię jeszcze te 3 kolegi albo i 5, bo przecież ja dam radę, prawda? Więc niesamowity taki aspekt też psychologiczno-integracyjny mają właśnie te zajęcia wspólne i bardzo nam na nich zależy, dlatego na każdym turnusie organizujemy właśnie w każde popołudnie zajęcia grupowe.
1: I z tego, co już słyszę, bo to już jest nasz kolejny materiał z cyklu właśnie o Fundacji Poland Business Run i o tym, co robicie na co dzień, wy się po prostu lubicie z tymi beneficjentami i beneficjenci się lubią między sobą. To jest taka grupa, społeczność.
0: Bardzo się lubimy. To jest też taka relacja, że jak odjeżdżają, to tak z łzami w oczach, prawda? Bo i też zawsze mówimy sobie do zobaczenia, więc widzimy się na dniu beneficjenta, widzimy się na różnych naszych aktywnościach typu wycieczki górskie, typu obozy nauki chodu o protezie. Natomiast beneficjenci też o nas pamiętają, co jest bardzo miłe, przesyłając kartki świąteczne, dzwoniąc do nas co jakiś czas i pytając, a co u was słychać, czy jeszcze na przykład byłaby możliwość, żebym skorzystał z jakiegoś programu czy dofinansowania, żeby przyjechać do was do Krakowa, albo na przykład dzieci zrobiły mi prezent na święta i zamiast jakiegoś prezentu pod choinkę ogromnego, kupiły mi pobyt u państwa, prawda, co też jest naprawdę wielkim prezentem, prawda, więc tutaj rzeczywiście ci pacjenci do nas wracają, ale też zawiązują się przyjaźnie między naszymi pacjentami, zwłaszcza tymi, którzy właśnie mają te zajęcia grupowe, zawiązują się w ogóle takie już rodzinne, jak tutaj widzę, relacje, co doskonale zawsze widać podczas pomarańczowego kwietnia, jak wychodzimy w góry, to zawsze mamy masę telefonów, czy ja mogę zabrać żonę, bo moja żona to się zaprzyjaźniła z żoną tego pana, który ze mną ćwiczy na sali i chcielibyśmy tak razem wspólnie pójść, prawda, więc absolutnie jest to cudowne, dlatego, że to wsparcie, które oferujemy, jest nie tylko wsparciem dla osoby po utracie kończyny, ale też dla całego jego otoczenia.
1: Przed wami, przed całą fundacją tak naprawdę ten punkt kulminacyjny świętowania, bo przed nami już ten wasz bieg Poland Business Run, najpierw w Warszawie, potem spotkamy się w Krakowie. Będzie pomarańczowo w ogóle w Polsce, myślę.
0: Będzie pomarańczowo, będzie myślę głośno, będzie pomarańczowo. Z naszego centrum rehabilitacji pobiegną 2 drużyny pacjentów po amputacji, którzy pokonają dystans 4 kilometrów, czyli tak zwanej mili krakowskiej, więc zachęcamy, żeby też obserwować i oczywiście zapisywać się też do udziału jeszcze na pewno w Ambłoku, czyli w marszu. Pozostały wolne miejsca, więc można spróbować swoich sił, okrążając Błonia i dołączając też do kolejnej ekipy Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu i Poland Business Run.
1: No bo nie tylko biegamy, ale i chodzimy.
0: Absolutnie, chodzimy również i to jest bardzo istotne też w całym procesie rehabilitacji. W naszym tutaj Ambłoku, wśród naszych beneficjentów widzę, że osoby starsze bardzo chętnie decydują się na udział w marszu i to, co też przed chwilą powiedziałam, bardzo, bardzo cudowne jest to, że oni biorą udział w tym całymi rodzinami, więc zapraszają do swojej drużyny całe rodziny, które później też mają czas dla siebie, bo w Parku Jordana odbywa się piknik, więc można przycupnąć.

0: odpocząć, skorzystać z różnego rodzaju atrakcji i świętować to, że bieg jest niesamowitą inicjatywą, która umożliwia rocznie naprawdę ogromnej ilości osób powrót do sprawności.
1: W zasadzie zostały nam takie pakiety, nazwijmy to last minute. Jak się zapisać w takim razie do takiego Ambłoku, czy na jeszcze jakieś inne wasze wydarzenia jeszcze tutaj można taki pakiet złapać?
0: Można jeszcze złapać taki pakiet, do czego bardzo gorąco zachęcam pod kątem integracji, pod kątem porozmawiania też z innymi osobami będącymi w tej samej sytuacji. Można zapisać się, wchodząc na stronę internetową www.pbr.pl, czyli Poland Business Run, skrót, lub znowu w biegu.pl, tam jest numer kontaktowy, można zadzwonić i pracownik przekieruje oczywiście do strony z zapisami.
2: Bieg Poland Business Run 30 sierpnia w Warszawie oraz 5 i 6 września w Krakowie. Pakiety dostępne są do 27 lipca. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacjach kończyn i po mastektomii. Wydarzeniu patronuje Radio SK. Kreatywność, sztuka i wyjątkowa atmosfera Krakowa. Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki od lat przyciąga młodych artystów z całej Polski. To kolejny odcinek w naszym eskowym cyklu o krakowskich uczelniach wyższych, rozmawia Ilona Motyka.
3: Początki ASP w Krakowie to właściwie 200-letnia tradycja. Robert Sowa, prorektor do spraw studenckich i kształcenia, Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Więc 1818 rok, kiedy formalnie powstaje zalążek akademii, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem się ta Akademia Sztuk Pięknych, a właściwie dwa kierunki ówczesne, czyli malarstwo i rzeźba, oddzielają i powstaje osobna uczelnia, dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
4: A jak uczelnia zmieniła się w ostatnich latach?
3: Myślę, że staramy się reagować na to, co się dzieje w ogóle w świecie, w sztuce, w kulturze. Na przestrzeni lat powstało w sumie dzisiejszych 9 kierunków, więc mamy malarstwo, mamy rzeźbę, mamy grafikę, architekturę wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Intermedia, Konserwacje i Restauracje Dzieł Sztuki, więc ta oferta, którą dzisiaj proponujemy, jest bardzo szeroka i ona, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością właściwie reprezentuje wszystkie dziedziny sztuki, jakie można chcieć na przykład uprawiać czy posługiwać się w twórczości artystycznej.
4: Co wyróżnia Akademię w Krakowie na tle innych uczelni artystycznych?
3: Myślę, że na pewno wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia. Myślę, że na pewno oferta, którą proponujemy. Mamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, dydaktyczną, artystyczną. Bardzo dużo się u nas dzieje i na samej uczelni, i wokół uczelni. Mamy mnóstwo współprac instytucjonalnych, krajowych, międzynarodowych. Organizujemy przeglądy, konkursy. To jest bardzo atrakcyjne, to co się dzieje w ciągu całego roku akademickiego, ale nie tylko. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjeżdżać też na plenery, na rezydencje artystyczne. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fascynujące, ale też nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy w Krakowie. To jest miasto kultury, miasto sztuki, miasto artystów, więc to też, co się dzieje wokół uczelni, w środowisku artystycznym Krakowa, tego miasta, no to jest po prostu takie bijące serce artystyczne Polski, więc warto tutaj studiować i myślę, że ta oferta, którą proponujemy, jest bardzo atrakcyjna.
4: A jak wygląda dziś podejście do nowych mediów i współczesnej sztuki?
3: Sztuka się zmienia, sztuka cały czas jakoś tam ewoluuje, więc mamy zarówno reprezentację tych, jak wspomniałem wcześniej, pierwotnych kierunków i takiej sztuki rozumianej w bardziej klasyczny sposób, co jest moim zdaniem też bardzo dobre. Natomiast przy tym mamy mnóstwo ofert dydaktycznych i mnóstwo działań artystycznych, które sięgają po nowe media, po nowe formy wyrazu, po technologię, czasami bardzo zaawansowaną. Mamy kierunki takie jak na przykład Intermedia, czy Wydział Form Przemysłowych, Architekturę Wnętrz, które mają technologię i różne wynalazki technologiczne wpisane właściwie w program. Korzystają z tego studentki, studenci, więc w tym sensie jesteśmy uczelnią, która na pewno nadąża za tym, co się dzieje w obszarze nowych możliwości, takich warsztatowych, technologicznych. To taki przykład, żeby może bardziej zadziałać na wyobraźni. No, na przykład na Wydziale Form Przemysłowych jest pracownia, która podejmuje współpracę z NASA. Studenci konstruują projekt skafandrów kosmicznych. To jest wszystko oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, więc to taki jeden z przykładów, ale tego jest bardzo dużo.
4: A w zależności od kierunku, jak wygląda proces rekrutacji i na co najbardziej zwraca się uwagę?
3: Jesteśmy uczelnią artystyczną, która ma swoje egzaminy, więc żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, trzeba przejść egzamin. On jest w zależności od kierunku sprofilowany, czyli różne są wymagania różnych kierunków, a zatem jeśli ktoś chce się dostać do nas na studia, to najlepiej, żeby przeczytał, wybrał kierunek, a potem przeczytał, jakie są wymagania. Najczęściej te wymagania to przedstawienie portfolio, czyli teczki tak zwanej. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przygotować i przedstawić prace, które się po prostu dotychczas wykonało. Rysunkowe, malarskie, graficzne, fotograficzne, projektowe. To chodzi o to, żeby pokazać, że interesuje nas sztuka i taki kandydat czy kandydatka na tej podstawie przechodzą taką pierwszą weryfikację. Potem czasami jest egzamin praktyczny, czyli trzeba coś na przykład namalować, narysować albo zaprojektować. Nie zawsze i właściwie wszędzie jest rozmowa kwalifikacyjna. To polega na tym, że rozmawiamy, pytamy o różne rzeczy kandydatów, więc taka rozmowa jest dosyć istotna, bo ona też pokazuje osobowość kandydatów. Na tej podstawie możemy wyciągnąć trochę wnioski, jaki kto ma potencjał, więc jest to dosyć ważne, ale proszę się tego nie bać. To nie jest rozmowa o historii sztuki, to jest rozmowa o świecie, o kulturze, o sztuce wokół sztuki, natomiast bardziej chodzi nam o to, żeby poznać kandydatów i żeby się dowiedzieć trochę tego, co chcieliby u nas robić.
4: Co według Pana tworzy dobre portfolio, na które się zwraca uwagę podczas rekrutacji?
3: Myślę, że oryginalność, dobry warsztat. Jeśli widzimy w portfolio, że ktoś pracuje, jeśli widzimy, że proponuje ciekawe rzeczy, rozwiązania oryginalne, że szuka jakoś odpowiedzi na pytania poprzez to, co robi, to myślę, że to będzie dobre portfolio. Oczywiście są pewne wymagania, że trzeba przedstawić trochę rysunków, trochę prac malarskich, szkicowych, na przykład ważny jest szkicownik. To ciągle są ważne rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy sprawdzamy na tej podstawie po prostu no, czyjeś predyspozycje, umiejętności, a mówiąc jeszcze inaczej, wrażliwość. Czy ktoś jest wrażliwy na świat i czy to, co robi i pokazuje nam w tym portfolio, w tej teczce, jest po prostu zwyczajnie interesujące, oryginalne, ciekawe.
4: A jak wygląda pierwszy rok studiów i jakie bywają największe wyzwania dla studentów?
3: No pierwszy rok studiów to jest chyba tak jak na wszystkich studiach, po prostu wejście w nowe środowisko, poznaje się nowych ludzi, nowe koleżanki, kolegów, ale też wykładowców, ludzi, którzy prowadzą zajęcia, kierują pracowniami, więc myślę, że pierwszy rok jest zwyczajnie jakimś wyzwaniem tak naprawdę, dlatego, że jest bardzo dużo nowych rzeczy i trzeba to po prostu umiejętnie rozpoznawać. Myślę, że też jest wyzwaniem, dlatego, że najczęściej na pierwszym roku jest dosyć dużo zajęć. Program jest bardzo obfity, więc właściwie cały dzień ma się najrozmaitsze zajęcia. Więc tak, pierwszy rok myślę, że jest z jednej strony bardzo ciekawy i fascynujący, tak sądzę, bo tak też pamiętam ten moment jako student, ale z drugiej strony też jest wyzwaniem, więc trzeba mieć też trochę takiego samozaparcia, cierpliwości, żeby przejść te pierwsze momenty poznawania wszystkiego naraz.
4: A jaka atmosfera panuje między studentami a wykładowcami? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
3: Mam przekonanie, że panuje bardzo dobra atmosfera i staramy się pomagać studentom w tym, żeby po prostu te studia były dla nich okresem takiego rozwoju, poznawania siebie, poznawania świata, w tym sensie takim artystycznym, ale nie tylko. Mam przekonanie, że mamy bardzo dobrą kadrę i w większości przypadków nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że to są też wyzwania, dlatego że studenci rozpoczynając studia czy w trakcie studiów, no po prostu stykają się z wykładowcami, wykładowczyniami, które też mają jakąś osobowość artystyczną, więc to czasami też polega na ścieraniu się poglądów, wymianie poglądów, opinii, poznawania różnych perspektyw, na przykład patrzenia na świat, na sztukę, więc w tym sensie jest to ciekawe, ale staramy się i robimy dużo, żeby atmosfera wokół tego była bardzo dobra i taka naprawdę twórcza. Nawet jeśli czasami no, po prostu są to wyzwania, to też o to chodzi, prawda? Żeby sobie stawiać jakieś cele, wyzwania i żeby je potem realizować i wykładowcy w tym pomagać.
4: Czy studenci mają przestrzeń na własne projekty i rozwój?
3: W czasie studiów dużo jest tej przestrzeni, szczególnie na starszych latach. Tej przestrzeni na własny rozwój, na badanie, próbowanie jakichś różnych swoich opcji artystycznych. Właściwie program na każdej uczelni, ale u nas szczególnie zakłada z jednej strony pewną ilość godzin współpracy z wykładowcami i pracy w pracowniach, na warsztatach, w laboratoriach czasami, a część godzin przewiduje jako pracę własną, więc studenci z jednej strony muszą uczęszczać na zajęcia, a z drugiej strony część programu jest przewidziana jako praca własna, czyli zwyczajnie po prostu poświęcanie się twórczości. Tak to jest skonstruowane.
4: Czy ASP przygotowuje bardziej do pracy artystycznej czy komercyjnej?
3: No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy różne kierunki i w zależności od kierunków, od programu kształcenia, to będzie wyglądało troszkę inaczej. Można na przykład studiować malarstwo i chcieć zostać po prostu artystą, malarzem, osobą twórczą, która realizuje się w tym medium, ale mamy na przykład kierunki projektowe, tak jak mówiłem, które polegają na też poznawaniu pewnych, znaczy wszędzie polega to na poznawaniu pewnych umiejętności warsztatowych, ale kierunki projektowe są znacznie bardziej osadzone w rzeczywistości takiej, nazwijmy to, mierzalnej, o, to znaczy trzeba spełniać jakby pewne warunki, żeby móc zaprojektować na przykład, nie wiem, krzesło, samochód, czy jakiś inny obiekt, więc pewnie te kierunki bardziej, mają większy styk jakby ze środowiskiem zewnętrznym, na przykład z branżą, nie wiem, nawet przemysłową, czy produkcyjną, więc to zależy od kierunków. Niektóre są bardzo powiązane z tą branżą zewnętrzną, inne może nie tyle mniej, ale w inny sposób.
4: Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na edukację artystyczną?
3: No to jest oczywiście, sztuczna inteligencja jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, nie ma środowiska, żeby się o niej nie dyskutowało, więc dyskutuje się również na Akademii Sztuk Pięknych. Zdania są podzielone, to znaczy nawet zrobiliśmy ostatnio taką ankietę, pytając i studentów, i wykładowców, jaki jest ich stosunek do sztucznej inteligencji. I powiem tak, studenci mają stosunek taki bardzo pragmatyczny, ale też wykazują się pewną taką ostrożnością, to znaczy zwyczajnie nie chcieliby po prostu być zastąpieni przez algorytmy, tak? Wykładowcy są bardzo otwarci i tutaj myślę, że tutaj się spotykamy, to znaczy z jednej strony widzimy w tym jakieś możliwości, nie wiem, na przykład wyręczenia się w pewnych uciążliwych działaniach, z drugiej strony no na pewno nie chcemy jako uczelnia artystyczna, żeby to, co tworzymy, zostało przejęte przez algorytmy i wytwarzane jakby w sposób no taki jakiś zautomatyzowany. To jest w ogóle wykluczone, więc fundamentem naszych działań jest twórczość.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta, między innymi w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
6: Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
1: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
6: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było destynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
1: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
6: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, Śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności. I to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
1: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
6: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
1: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro i wydaje się, że tutaj no widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
6: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Łucja Skoczeń-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
1: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
6: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z 4-letnich studiów w Paryżu i nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna, to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
1: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół Franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
6: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna, mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego. Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno. I szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy z wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział, czy w ogrodzie przy franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby no, tworzą kościół franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
1: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
6: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej, ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900 wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości, natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem i ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tettmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
1: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tettmajerach, to przechodzę do Wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
6: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych, innych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli Państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
1: I kostiumy też tam można podziwiać.
6: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla z Iladamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesillasa, wzorowaną na jednej z tarcz w Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I nasz w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłoby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
1: Dlaczego warto Was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
6: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy Chochoł, czy Róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec Kościuszki, widoki na kopiec Kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne Wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to Wesele w jakiś sposób to też jest przedstawione i czytelne.
1: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
7: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brynowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego Wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tytmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym Weselu, Weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał Wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń, tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
1: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
7: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali role, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy ten Krakowie z przełomu wieków, w Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
1: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
7: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic. Niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
1: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tettmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
7: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik de Lavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sikulski, przyjaciele Włodzimierza Tettmajera, jego też brat Kazimierzewa Tettmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
1: Wesele, chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
7: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tettmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk, ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tettmajera, no i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe, dlatego że, proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tettmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
1: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczenie, tutaj mamy kilka, zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
7: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tettmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też miejsce młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
1: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tettmajerowie to też byli artyści, stąd myślę, też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
7: Tak, Włodzimierz Tettmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tettmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki młodej Polski.
1: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlów, do tego swojego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
7: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
1: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
7: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów, troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
1: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów, czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
7: Zespoły to jest pierwsza rzecz, myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot, natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie też czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne brunowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Brunowicach Małych.
1: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
7: Teraz wchodzimy do izby sceny. Jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które tu były podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte. Tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy. Natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył. Czyli te meble łączące dom pański i chałupę wiejską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna. To, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora. To wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
1: Kolejne pomieszczenie to...
7: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych, a absolutnie. Jak chociażby skrzynia. Skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela. To jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
1: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z wesela, Wernychora, mówiłam o Ludwiku de Lavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
7: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tettmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta. Tych miejskich, jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą. Ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
1: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się Państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
7: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu leżanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i więc szanse na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
1: I myślę, że były zrozumiane, bo Wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z Wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
7: Tak, co roku, w najbliższą sobotę rocznicę Wesela, robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechę słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postaci związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne. Kiedy to na jedną noc to wesele odżywa, w tych izbach, w tych pomieszczeniach tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowany, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
1: Kiedy to osadzenie chochoła w tym roku?
7: Ono jest zawsze w sobotę, najbliżej do rocznicy dziennej wesela, natomiast w tym roku wypada to dokładnie 22 listopada, w sobotę, będziemy świętować praktycznie cały dzień.
1: Czyli warto do Was przyjść, jednym słowem.
7: Tak, zapraszamy. U nas tego dnia jest zawsze gwarno, tłoczno, zawsze jest dużo ludzi, ale to jest właśnie też to, co było na weselu. Tych 50 gości bawiących się wtedy w jednej zwartej ciżbie weselnej, w jednej, znaczy w dwóch izbach, ale w jednej tanecznej, to jest ta energia, ta siła tamtej nocy, którą też można dzisiaj i każdego roku odtworzyć właśnie podczas tego wesela i doświadczyć tego, będąc na osadzaniu.
2: A w Muzeum Wyspiańskiego oraz w Bronowickiej Rydlówce z mikrofonem Radia SK2 była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się największemu krakowskiemu fortowi artyleryjskiemu, fortowi nr 51 Rajsko. O dziełach fortyfikacji i europejskiej modzie na pruskie umocnienia opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
8: Fort Rajsko to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajsko. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat. W chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką, ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami zdartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzującą secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikację może nie na wiek wieków amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystkie, co niemieckie i techniczne, i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standardfortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajsko. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana. To jest wielki land art, to jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić fort Rajsko tylko w granicach Fos do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w lej ulicy Grodzkiej. To olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe. Koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym 5-metrowym nasypem ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckojęzycznym Paradosgebäude. Budynek paradozu. U nas schron główny. A dlaczego parados? Wąski dziedziniec między koszarami a schronem nazwany został zgodnie z nomenklaturą antycznego teatru. Parados, czyli tamtędy, którędy wchodzili i wychodzili aktorzy. W tym budynku schronu głównego, bądź w tym budynku paradozu, jak kto woli, dwa olbrzymie, sklepione, monumentalne magazyny amunicji i tak zwane laboratoria, czyli miejsca, gdzie elaborowano, czyli napychano ładunkami wybuchowymi, ładunkami kruszącymi pociski. To był okres artylerii gwintowanej, strzelającej jednak pociskami czarnoprochowymi i miotanymi jeszcze prochem ukrytym w woreczkach, nie w wózkach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka dalekosiężna pięść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, Morze i Beskidu Wyspowego, od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu, a więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało, mimo że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga. Mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym przesądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle ale okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51 druga Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51 druga West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wróblowicach. Zbudowano tylko jeden, 51 jedna druga Ost, Wróblowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich fortów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną tiroler kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynu mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełniał warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, który będzie pilnował również zarząd budynków komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony Świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów nad poziom morza, znacznie wyżej niż kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie robinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody. A więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
2: Fort Rajsko można zwiedzać jedynie podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek. Szlakiem fortów twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Czekają na kochających opiekunów i ciepły dom. W krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej przybywa ponad 500 zwierząt. Ta liczba rzadko się zmniejsza, bo zwierzaków przybywa i przed wakacjami, i sezonem urlopowym, i jesienią, kiedy rodzi się sporo kociąt, i po świętach Bożego Narodzenia, bo zwierzenie zawsze jest dobrym prezentem pod choinkę. W dzisiejszym magazynie opowiadamy, jak się zwierzakom w schronisku Gdańsku żyje, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna i jak przygarnąć pupila.
9: Ludzie niestety ciągle pozbywają się problemu tak samo cały rok. Gryśniak Agnieszka, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Mamy przyjęcia z powodu wyjazdów, są takie. Są przyjęcia z powodu, nie wiem, nieumiejętności wychowania tego zwierzaka. No schronisko dla niektórych to jest taki właśnie najprostsze rozwiązanie ich w cudzysłowie problemu, no biorąc zwierzę, jakby bierze się na siebie odpowiedzialność i zawsze jednak staramy się prosić tych właścicieli, żeby najpierw spróbowali oni poszukać domu dla tego zwierzaka, bo tak jest zazwyczaj łatwiej. Więcej mogą powiedzieć o tym psie czy kocie, no więc jakby ludzie, jest szansa, że chętniej takiego zwierzaka po prostu wezmą bezpośrednio od właściciela, a nie ze schroniska, gdzie już jest w masie tych zwierząt. Natomiast no niestety bardzo często ciągle jest tak, że bardzo łatwo ludzie pozbywają się, jakby bez takiego zastanowienia. No widać, że po prostu te zwierzę jakby nie grało ważnej roli w tej rodzinie.
10: Marzena Wędzicha, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, inspektor KTOZ. Koty gdzieś własnościowe, bytujące przy jakichś gospodarstwach. Takie zwierzęta niestety rozmnażają się często i dużo z tego względu, że właściciele czy też opiekunowie nie dbają o ich sterylizację. To samo dotyczy również psów, zwłaszcza psów gdzieś w gospodarstwach, kiedy takie szczenięta są do nas

0: To jest takie trochę przekleństwo małych zwierząt. Łatwo je nabyć. Wszystkim się wydaje, że opieka nad nimi jest prosta. Zarówno króliki, jak i kawie domowe, czy zwierzątka mniejsze typu chomiki, szczurki, myszki, myszoskoczki wymagają nakładu czasu pracy opiekunów. Są to zwierzątka, które łatwo jest nabyć, ale później okazuje się, że jeżeli przychodzi taki okres wakacyjny, no to nie mamy albo chętnych, żeby ktoś się takim zwierzęciem zaopiekował, albo też tak naprawdę jeżeli zwierzę zostało zakupione dla dziecka z różnych okazji czy bez okazji, dziecko po jakimś czasie się tym zwierzątkiem po prostu nudzi, nam się nie chce nim, nam jako dorosłym, bo to na nas spoczywa cała odpowiedzialność za to zwierzę, nie chce się nim opiekować, no i niestety taką alternatywę sobie wybierają właściciele jak porzucenie, co oczywiście jest karygodnym, trafiają do nas właśnie króliki, świnki morskie, chomiki, myszki, myszoskoczki, no wszystko to, co łatwo jest nabyć w sklepach zoologicznych, dlatego też apelujemy zawsze corocznie, żeby nawet tak małe zwierzę kupować świadomie, jest to nasza odpowiedzialność na kilka lat.
1: A co się później dzieje z tymi zwierzętami? Czy Państwo właśnie szukają domu tymczasowego? Jak to wygląda?
0: Przede wszystkim w pierwszym aspekcie takie zwierzę czeka wizyta weterynaryjna. Niestety w większości są to zwierzęta, które były zaniedbane pod względem warunków utrzymania czy też diety. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dieta królika nie powinna być oparta na ziarnach, tylko siano, zielonki czy też właśnie jakieś choroby skóry czy pododermatitis u świnek morskich. Na samym początku te zwierzęta u nas trafiają do lecznicy celem kontroli ich stanu zdrowia. Później, jeżeli wszystko jest w porządku, to oczywiście szukamy domu odpowiedzialnego, który będzie się mógł tym zwierzątkiem zająć przez resztę jego życia.
1: Wasze obszary działań to opieka nad schroniskiem, to poszukiwanie domów adopcyjnych, to są interwencje?
0: W zasadzie to, co pani wymieniła, plus pomoc ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Też jako KTOZ wiemy, że nie zawsze sytuacja zwierzęcia jest wynikiem złej woli opiekuna. Bardzo często wynika ona z biedy i takim ludziom również staramy się pomóc poprzez zapewnienie zwierzęciu środków na wizytę u lekarza weterynarii czy zapewnienia właśnie pokarmu. Odwiedzamy też placówki przedszkolne i szkolne, gdzie staramy się uświadamiać dzieci, młodzież, jaka jest rola schroniska i w ogóle jak odpowiedzialnie podejść do tematu opieki nad zwierzęciem.
2: Lato zawsze jest cięższe, szczególnie jeżeli chodzi o koty, dlatego że no to jest ten okres, kiedy do nas trafiają masowo kocięta. Ludzie nie sterylizują swoich zwierząt, nie pilnują, a niechciane maluchy no, trafiają najczęściej do schroniska albo na ulicę. Wiele tych maluchów, które do nas trafia, tak naprawdę widać, że to są po domowych kotkach. Są to kociaki, które znają człowieka, garną się. Nie są to zwierzęta dzikie, bo po dzikich kotach bardzo łatwo te maluchy jednak rozpoznać. One się oswajają w schronisku też, natomiast no, ten pierwszy taki kontakt widać tą różnicę. Więc no niestety ciągle ta masa tych niechcianych maluchów to jest znowu efekt jakiejś nieodpowiedzialności człowieka. Więc codzienne porządki, no to jest jakby ta liczba zwierząt jest mocno zwiększona. My wszystko codziennie musimy posprzątać, wymyć kuwety, miski. Zwierzaki dostają leki, więc lekarz weterynarii ma siłą rzeczy o wiele więcej pacjentów. Dlatego, że też spora część tych maluszków, one już trafiają do nas chore. Bo jeżeli gdzieś tam przeszły przez ulicę, to są takie powszechne wirusówki typu koci katar. On w domu zazwyczaj nie jest trudny do wyleczenia, ale już w schronisku, gdzie tych pacjentów jest nawet kilkaset czasem, no to już jest problem, bo to jest jakby no, rzeczy, których tutaj nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, czyli czas po prostu. No, doba ma tylko 24 godziny.
1: Jaka pomoc jest teraz Państwu niezbędna w tym okresie, no i przez cały rok?
2: Zawsze najbardziej prosimy o adopcję. Oczywiście przemyślane, natomiast czasem tak naprawdę wystarczy troszeczkę przearanżować swój styl życia i jednak czas dla tego zwierzaka się zmieści. Ludzie bardzo często pracujący obawiają się, że te zwierzę będzie siedziało 10, czasem 12, zazwyczaj około 10 godzin samo w domu. Natomiast no, alternatywa schronisko, no tutaj jednak 24 godziny no, praktycznie spędza samo. No, chodzą te zwierzaki na spacery z wolontariuszami, mają kontakt z personelem, czy w trakcie sprzątania, czy karmienia. Jednak większość osób stara się no, przynajmniej chwilkę poświęcić tym zwierzakom, z którymi gdzieś tam ma do czynienia, ale to jest po prostu no, taki no, ułamek procenta czasu, prawda, w ciągu doby. Co innego to jednak jest w domu. To zwierzę, jak nie ma właściciela, najczęściej sobie przesypia albo sobie jakoś sam organizuje czas. Więc jakby nie należy się tego obawiać. Wiadomo, trzeba przemyśleć właśnie sprawę wakacji, dlatego też zazwyczaj w tym okresie letnim mamy troszeczkę mniejszą liczbę adopcji, szczególnie jeżeli chodzi o pieski, dlatego że ludzie no, mają powykupywane w czasy, więc no, na psa się decydują zazwyczaj, jak już wrócą. Natomiast teraz sytuacja jest taka, jeśli chodzi o wczasy, że coraz więcej ośrodków zezwala na to, żeby pojechać tam z psem czy z kotem. Dosyć łatwo takie miejsca jest wyszukać i to ja jakby nie wiąże się

0: dużo większymi też kosztami taki wyjazd, więc warto pomyśleć, że może jakby adopcja tego przyjaciela wcale tak bardzo nie wpłynie na styl życia, a poprawi trochę jakość, zmusi człowieka do ruchu, da większą mobilizację do jakby takiej innego rodzaju aktywności.
1: To też tutaj dobry moment, aby zapytać, jak wygląda taki proces adopcyjny, jakie warunki powinniśmy spełnić, aby otrzymać pieska, mieć swojego nowego członka rodziny?
0: Trochę to zależy czasem od pieska, już konkretnego, natomiast...
1: No, czy kotka.
0: Czy kotka, dokładnie. Natomiast tak, no ogólnie tutaj w przypadku adopcji mamy taką procedurę, że trzeba się z tym zwierzakiem poznać, czyli nie przychodzi się, bierze się psa pod pachę i wychodzi ze schroniska, tylko tutaj się go poznaje na jednym, drugim spacerze zapoznawczym, żeby ta decyzja była choć troszeczkę bardziej podyktowana nie tylko samym wyglądem tego zwierzaka, ale też trochę jego charakterem i takim dopasowaniem do naszej rodziny, dlatego że mamy psy, które się świetnie sprawdzą u osób aktywnych, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, które lubią różnego rodzaju wyjazdy i potrzebują psa, który im dotrzyma w tym kroku, ale mamy też tutaj psy do adopcji, które no, mają taki spokojniejszy temperament i im taki generalnie spacer po osiedlu wystarcza, a największą przyjemność im sprawi czytanie gazety z właścicielem na przykład. I podobnie z kotami. Są koty młode, są koty energiczne, które trzeba wybawić, które trzeba no, znaleźć dla nich ten czas, żeby po prostu z nimi go spędzić, a są takie koty, które na przykład z chęcią przyjdą na kolanach, z chęcią się pogłaszczą, ale już nie potrzebują takiej intensywnej uwagi ze strony opiekuna. Tak więc to jest najważniejsze, żeby tutaj czasem posłuchać pracowników czy wolontariuszy, bo jeżeli starają się przekierować na innego zwierzaka, to nie dlatego, żeby komuś, nie wiem, zrobić na złość, czy nie wiem, różne tutaj są podejrzenia, natomiast chodzi o to, że czasem jakby no, nasze doświadczenie sprawia, że możemy coś doradzić po prostu i warto wtedy otworzyć serce dla tego innego zwierzaka, który może nie był pierwszym wyborem, może nie wygląda jakoś bardzo atrakcyjnie, ale przy bliższym poznaniu po prostu zyska. I my to wiemy, bo część tych zwierzaków no, tutaj jakby siedzi u nas dłużej, nie dlatego, że z nimi coś jest nie tak, tylko no, nie wyróżniają się jakoś wyglądem, są pospolite dla niektórych, też czasem się nie domagają tej uwagi, bo są takie, no tak jak ludzie, no nie każdy będzie się na każdego rzucał przy pierwszym spotkaniu z radością na szyję. Są osoby, które potrzebują więcej czasu, żeby poczuć się przy kimś komfortowo i to samo jest ze zwierzakami, więc jakby no trzeba dać im szansę i taka adopcja to jest największa pomoc po prostu. No tutaj w takich innych form, jeżeli ktoś nie może adoptować, no to żeby pamiętał o schronisku, że takie miejsce istnieje, może ktoś ze znajomych będzie szukał zwierzaka, to tutaj przyprowadzić do nas, nie bać się. Z rzeczy materialnych, dobrej jakości karma, zarówno dla psów, jak i kotów. W tym momencie musiki dla kociąt są takie priorytetowe, dlatego że tych maluszków do nas bardzo dużo trafia. Na stronie schroniska jest taka lista przykładowych firm, bo to nie jest jakby wszystko wiadomo, te nowe firmy powstają. Natomiast chodzi o to, żeby ten skład był przyzwoity, dlatego że no tutaj one jednak, te zwierzaki są narażone na swego rodzaju stres. Nie to, że ktoś im coś robi, natomiast no to jest taka dosyć ciężka sytuacja dla wielu zwierząt psychicznie. Koty szczególnie mają problemy z apetytem na początku w schronisku, no bo to jest dla nich mocno stresujące, szczególnie jeżeli to były zwierzaki, które nie, na przykład nie wychodziły, nie są tak socjalizowane ze światem zewnętrznym. Więc takie dobre jakościowo jedzenie, nawet jeżeli one zjedzą niewiele, to ich organizm ma dostarczone jakby odpowiednie wartości odżywcze, więc to jest bardzo ważne tutaj. Dla maluchów to też jest bardzo ważne, wiadomo, organizm rośnie, więc żeby rosnął zdrowo, musi odżywiać się zdrowo. Stąd taka prośba, że tutaj nie liczy się ilość tych darów, tylko jakość. No i zawsze stare koce, ręczniki, prześcieradła, to u nas hurtowo można przynosić. Na stronie też jest taka dokładniejsza informacja na ten temat, więc można tam tą listą się pokierować.
1: A czy później po procesie adopcyjnym, po podpisaniu tej umowy, czy Państwo jakoś weryfikujecie to dopasowanie, jak Pani powiedziała?
0: Znaczy tak, są kontrole poadopcyjne, w niektórych przypadkach są też przedadopcyjne. Jeżeli ktoś na przykład mieszka poza Krakowem, no to inspektorzy podjeżdżają sprawdzić, jakie ma tam warunki tak naprawdę, bo przyznam, że byliśmy okłamywani w tym zakresie. Zdarzały się bardzo nieprzyjemne sytuacje, że inspektorzy psa zabierali z powrotem, bo na przykład znajdowali go na łańcuchu, a no my na takie rzeczy się nie godzimy. Zwierzę, które wychodzi ze schroniska, nie może żyć w gorszych warunkach niż tutaj ma, prawda? Więc to jest jakby na szczęście dla coraz większej liczby osób oczywiste, no ale zdarzają się jeszcze takie sytuacje, więc inspektorzy jakby zawczasu sprawdzają te warunki, czy faktycznie są takie, jak podane tutaj pracownikom, a poadopcyjnie no to już wyrywkowo i to chodzi tutaj głównie nie o to, jakie kto ma mieszkanie, na przykład, bo niektórzy myślą, że to, nie wiem, inspektorzy będą metraż mieszkania sprawdzali, albo czy meble są wystarczająco takie ekskluzywne. Nie, chodzi o to, żeby to zwierzę było zadbane, że po prostu zależy nam na tym, żeby one też nie trafiły z deszczu pod rynnę, czyli żeby regularnie widziały się z weterynarzem, były zaszczepione. Takie podstawowe rzeczy po prostu.
1: Najważniejsze jest adopcja, ale nawiązując do tych warunków, Państwa placówka jest uznawana za jedną z najlepszych w Polsce tego typu i Państwo cały czas tutaj dbacie o rozwój tego miejsca, chociażby budowa pewności pawilonu dla kotów, no ale to nie jest jedyna inwestycja, jaka odbywała się w ostatnich latach tutaj na tym terenie.
0: Tak, miasto przebudowywuje schronisko. Tutaj mamy dołożony psi nowy pawilon 1. No te budynki są dosyć stare wszystkie. No tutaj schronisko powstało, przenosione było w 1994 roku, więc trochę lat już minęło, a eksploatacja jest bardzo intensywna. No właśnie codziennie teraz słychać szlaucha. Codziennie wszystko jest zmyte, środki dezynfekujące, to wpływa jednak na budynki. Jest też wybudowany nowy szpital, który mieści 20 pomieszczeń. On już kilka lat ma, ale to też jest właśnie nowy budynek. W planach jest całkowita restrukturyzacja. Będzie jeszcze pawilon dla kotów w trakcie leczenia. No i dobudowa jeszcze jednego nowego pawilonu psiego, no to też się wiąże ze zbiórką starych, więc to tutaj troszeczkę logistyki trzeba, żeby w międzyczasie jakoś te zwierzaki dały radę u nas.
1: Co znajduje się w takich, albo co ma się znajdować w takim pawilonie dla kotów, czy właśnie znajduje się w pawilonie dla psów?
0: Podstawa to oczywiście pomieszczenia mieszkalne dla zwierzaków. W nowym kocim pawilonie tam będzie 5 dużych pomieszczeń z wolierami kocimi, czyli koty będą miały możliwość sobie siedzenia bezpiecznie i w środku, i taki wybieg koci jest zabezpieczony, żeby mogły sobie skorzystać trochę ze słońca. To wszystko będzie zlokalizowane blisko dyżurki, czyli bo teraz no, ze względów technicznych kocie pomieszczenia są dosyć mocno oddalone od naszych dyżurnych, czyli jak ktoś chce przyjść obejrzeć koty, on tak trochę musi biegać po całym schronisku. W tym momencie będzie troszeczkę wygodniej dla wszystkich, bo te koty, które będą do adopcji, będą w jednym pawilonie, więc no jakby myślę, że to trochę usprawni i przyspieszy ten proces adopcji i wybierania. Są oczywiście takie pomieszczenia gospodarcze dla pracowników, myślę, że są mało interesujące dla ludzi z zewnątrz, natomiast najważniejsze no, to właśnie jest to, że te wszystkie pomieszczenia są ogrzewane, więc tutaj standard zostaje zachowany. Wszystko jest oznaczone, łatwe do umycia, więc też dezynfekcji, więc takie zapobieganie rozprzestrzenianiu chorobom zakaźnym też jest o wiele łatwiejsze w takich sytuacjach.
1: W międzyczasie pani wspomniała, że tutaj też jest kluczowy wolontariat, odgrywa ważną rolę dla was. Czy można się zgłosić na przykład w okresie wakacyjnym, czy na przykład młodzież może się zgłosić, w jaki sposób?
0: A czy tak, jeśli chodzi o wolontariat, to żeby tutaj jakby miał wpływ taki na poprawianie jakości życia zwierząt, to nie może być wolontariat wakacyjny. Wiele osób pyta właśnie na wakacje i no tutaj też niektórzy wolontariusze starsi sobie przypominają i wtedy nagle zaczyna się takie intensywne przychodzenie i psy są nauczone, że wychodzą prawie codziennie, a później przychodzi jesień i już nie wychodzą codziennie. I tutaj zależy nam bardziej na tym, żeby ten wolontariat był długoterminowy, czyli jeżeli ktoś się decyduje na tą formę pomocy, która jest wspaniała i myślę, że też daje takim osobom wiele takiego poczucia satysfakcji, spełnienia, no to jest też pomoc. Tutaj wolontariusze zajmują się podwyższeniem dobrostanu zwierząt, czyli spacerami z psami, wyczesywaniem, pomocą przy adopcjach, mają kontakt bezpośredni z tymi zwierzakami, też mają fajną możliwość, osoba, która adoptuje, też takiej obserwacji przemiany niektórych tych zwierząt, bo są takie psy, które nie miały wcześniej do czynienia z ludźmi albo miały niezbyt przyjemne doznania z ludźmi, a dzięki takiemu spokojnemu podejściu i doświadczeniu, dlatego właśnie też ten długoterminowy wolontariat jest dla nas najistotniejszy, bo te osoby też się troszeczkę uczą i taki dłuższy kontakt z jednym opiekunem sprawia, że taki pies się zaczyna otwierać na człowieka i ta przemiana jest bardzo ważna, dzięki temu ta adopcja też jest bardziej prawdopodobna tego zwierzaka, czyli kolejny etap, bo one najczęściej się czują całkiem okej w schronisku, bo i tak mają lepiej, ale my wiemy, że może być jeszcze lepiej i do tego dążymy, żeby jednak wszystkim psom dać szansę na adopcję, na swoją rodzinę już indywidualnie, żeby nie musiały się dzielić z 400 innymi tą uwagą. Dlatego nabory na wolontariat są tutaj też organizowane okresowo, bo te nowe osoby, one muszą być przeszkolone, muszą się nauczyć wielu rzeczy, bo to jednak jest troszeczkę inaczej niż z takim prywatnym zwierzakiem. Tu się ma do czynienia ze zwierzętami, o których my najczęściej nic nie wiemy. Czyli trzeba się nauczyć, jak reagować w pewnych sytuacjach, jak wyprowadzić takiego psa z boksu, żeby nie wypuścić całego sektora na spacer, niekoniecznie planowany. Tak więc no, trzeba tu się wdrożyć i to uczy się od też starszych wolontariuszy, więc oni siłą rzeczy nie są w stanie jakby naraz zrobić to z kilkunastoma, z kilkudziesięcioma osobami, tylko musimy robić to okresowo, żeby po prostu te nowe osoby się bezpiecznie wdrożyły, żeby uniknąć tutaj możliwości jakichś wypadków. Dlatego najprawdopodobniej, ponieważ całkiem niedawno był nabór, będzie dopiero po wakacjach. Dla niektórych osób może to być zła wiadomość, ale no tak jak wspomniałam, no nam zależy na tym jednak, żeby to tutaj były osoby, które planują z nami być co najmniej kilka miesięcy, a nie tylko ten okres wakacyjny. Z kotami jest podobnie. Wolontariusze, którzy przychodzą do kotów, głównie nam zależy na tym, żeby poprawiały ich jakość życia w schronisku, czyli żeby spędzały z nimi po prostu czas, czy na głaskaniu, czy na rozmowie. Myślę, że ktoś, kto ma koty, to doskonale wie, że koty jakby potrzebują tego, nawet jeżeli wydaje się, że nie reagują, to one tam swoje sobie myślą, więc szczególnie tutaj, gdzie się dużo dzieje. Oswajanie też niektórych kotów, dlatego, że zdarzają się koty po wypadkach, które do nas trafiły i widać, że one są dzikawe troszeczkę, nieprzyzwyczajone, więc no staramy się jednak je przekonać do człowieka, żeby miały szansę na adopcję, żeby tutaj w cudzysłowie no, nie utknęły w tych warunkach schroniska. Szczególnie, że nie wszystkie nadają się później do wypuszczenia, bo mają jakieś tam swoje już ułomności, które po prostu nie pozwalałyby na to, żeby miały szansę sobie gdzieś tam na dziko być. Więc tutaj no, koci wolontariat też zajmuje się sprzątaniem troszeczkę po południu, ale to jest już taki jakby dodatek. Najważniejszy jest ten kontakt z tymi zwierzakami. Więc tutaj trzeba obserwować stronę schroniska albo naszego Facebooka i jak będzie prowadzony nabór, zawsze są ogłoszenia i wtedy serdecznie zapraszamy.
2: Naszym takim cichym marzeniem jest to, żeby każde zwierzę z naszego schroniska znalazło dobry i odpowiedzialny dom. To jest taki trochę paradoks, że tak w dużym mieście tych domów adopcyjnych jest tak niewiele. Tutaj okres wakacyjny i urlopowy nie pomaga, bo o ile faktycznie dla niektórych osób urlop może być takim wymarzonym czasem, żeby poświęcić go psu czy kotu, żeby wprowadzić go w życie, jakiego czeka u człowieka w domu, to są też takie osoby, które wyżej cenią sobie swój czas urlopowy i nie potrafią znaleźć tego czasu, który trzeba na początku poświęcić każdemu zwierzęciu. Ja jak najbardziej zachęcam do adopcji zwierzęcia.
3: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Znakowska, dziękuję.
4: Jest 9:00, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
5: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
4: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj. Chwila po 9:00, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odbledki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
1: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
2: Będę jechał z rodzicami na camping.
3: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2. SK2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń, a Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu, konkretnie wystartowała przedsprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie, jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum jakie... Warszawy, no. Stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałem na podwórku.
2: O,
1: to tam
2: no
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z jej hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok.
3: Esgar.

0: Oczywiście, że to twoje radio, Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szycie jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A

0: Bianka.pl. Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

0: Jakość do ostatniej kropli. Byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, rynek 46.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
7: I po reklamie.

0: David Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: W drugą rocznicę śmierci Jerzego Sztura w Krakowie po raz kolejny odbędą się wyjątkowe Szturalia. Od 2 do 5 lipca Tauron Festiwal Jerzego Sztura przypomni twórczość i społeczne zaangażowanie tego wybitnego artysty. Inauguracja pod ziemią w kopalni soli w Wieliczce, pokaz filmu King Size z udziałem Katarzyny Figury i Juliusza Makulskiego. W programie także spotkanie z przyjaciółmi w Starym Teatrze, przegląd filmów oraz wielki finałowy koncert w Dworku Białoprądnickim.
14: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
20: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
14: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrole obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
21: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
14: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
0: Dwa razy uff. Uff, jak gorąco i uff, jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: Ale to był hit z wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No, wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Dali Zawiałów na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu AD4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą chciałbym być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuje jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: To jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
13: Danie tutaj jest Stokrotka.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
21: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując. Piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
6: Mediamarkt.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Oszczędni tankują taniej.
13: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
14: Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
15: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
14: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
16: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
17: Przyjemnie, chłodniej od wody.
14: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
18: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i jej hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

zdobył wczoraj na koncercie Sanach. Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów. Dziki show, dziki show.

0: i przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Avatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: I po reklamie.

0: z góralską energią. Boję cię, kocham, to Depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej, czyli formacja Big Day. Będą też nowości, m.in. od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
11: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Tęsknięcie za czasami odtwarzaczy MP3 i portalu Nasza Klasa? W przyszłą sobotę, 4 lipca, Centrum Kultury Podgórza zabierze Was w wielką podróż w czasie. Gwiazdą wieczoru będzie Gosia Andrzejewicz, która na żywo zaśpiewa swoje największe hity. W planach są też retro fotobudki, spotkanie z artystką oraz szalone afterparty. Mamy dla Was wejściówki na to wydarzenie. Piszcie maile na krakow@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, z jakim hitem najbardziej kojarzą Wam się lata 2000. Powodzenia!
7: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
8: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
7: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
7: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
10: No powiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sara James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu.
7: SK2

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi. Oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. Gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę. I pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra. I mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas. On krzyczał na przykład, że ręce do góry. I ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć. Taką na przekór robiącą i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy. A teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jak już jestem po stronie Szymona, a wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami. To Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
13: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, studio urody, restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
19: I po reklamie.

0: trochę na przekór, Gibbs i Ego na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni Dzień Lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę Mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
18: I po reklamie.
19: Na zegarach 13 to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
20: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
19: Powiedziała nam Anna Baron z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę. A to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
18: tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
19: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
18: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
21: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. Polskie hity. SK2.
18: 40 też będzie stopni, jeżeli komuś topią się japonki spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z kombiakiem, przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na polskie hity.

0: właśnie w domu z Eską 2 w takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I konar może zapłonąć.

Bryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka. Jest druga, 0, 5, 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie wersje 2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej i potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu. Puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami. Skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce, to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14.00 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z letnim projektem NH Fest 2026. Czekają plenerowe koncerty, wystawy oraz warsztaty. W lipcu w ramach krakowskich miniatur teatralnych zobaczymy 6 premierowych spektakli z najlepszych warszawskich teatrów. Już teraz można też zapisywać się na wakacyjne kursy od ceramiki i tańca, przez pilates i survival, aż po krawiectwo. Przez całe lato na relaks z dobrym jedzeniem zapraszają też oczywiście przestrzenie nowochódzkie.
0: Jest 14.00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało 2 żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23.00. Z kolei o 1.30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
15: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
16: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
15: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Carla Fernandez, Anię Karwan, Bledkę i inne.

IRAW SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia. No.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: łatwiej.
1: Cortez. Hej wy, najlepsi słuchacze Skid 2, mam dla was nowość. Od Bledki gotowa. Bledka.
2: A mimo to nie wiem jak się czuć.
3: Sucho mi jest na maksa w gardle, krtań nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła. Tańcz Westę 2 Bledka. Gdybym

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Gorąco? W

0: KFC.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, ja to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból! Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: W parę Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
0: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w SC2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne...

muzyczne błękitne niebo od Manamu. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo, Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie Eski 2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SC2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Igo w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Oszczędni tankują taniej.
26: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
27: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Zamach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Natalii Nykiel po 16, już za chwilę w Estrę 2.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Gastorama! Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji elbowie.pl do 29 czerwca.
14: Elbowie wie, wie, wie. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Nowa Huta przygotowała potężną dawkę wakacyjnych koncertów. Już w lipcu na plenerowej scenie usłyszymy największe przeboje grupy Manam, a w ramach Nocy Jazzu wystąpi m.in. Anna Maria Jopek. Z kolei Robert Rozmus złoży muzyczny hołd Krzysztofowi Krawczykowi. Na przełomie lipca i sierpnia ruszy 6. edycja krakowskiego festiwalu tańca. Do Krakowa przyjadą teatry m.in. z Francji, Niemiec oraz Hiszpanii, a na mieszkańców czekać będą wyjątkowe warsztaty ruchowe.
0: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar. A ty ze mną.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

0: Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno w SC2.
1: O

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej Ola Kendra Wesce 2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak.
17: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
24: I po reklamie.

0: Combeef ST2 i creme de la creme. Słodkiego, miłego życia. Słodycze lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać. Taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też. To poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: I po reklamie.
0: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
21: SK2.
0: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

0: Stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy.
1: SK2.
0: Przegrana boli, ale rany szybko goi wesoły autobus.

0: Rytm na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko, jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego, wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17:35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata, teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
11: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
12: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, rynek 46.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbuz cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: I po reklamie.
16: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
17: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
16: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami. Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: Brakło czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows, pierwszy Windows. Wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek, Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986 Odkryjemy miłość nieznaną Alicja Majewska.

0: co w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki. Kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą. Nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity, no i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj punkt.

0: Hej, tu IKEA. To chwasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: I po reklamie.
7: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego show biznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu. SK2. No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: mocno.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą, spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 000 zł. No to co, przekonałam was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
7: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa.
1: Reklama. Galeria Jordanowska? Ja to kupuję. Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
2: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.